Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: lato na maksa.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity.

0: Maria zawiało w RMF Max. Coś tam, Matełko, chcesz powiedzieć?
1: No, że kogoś tu do nas zawiało, ale dobra, jest, może jeszcze muszę więcej uruchomić intelektu.
2: Nie, spokojnie, uruchomisz, uruchomisz. Ale póki co ja uruchamiam fantazję, uruchamiam. Nie, dobra, nie fantazję, uruchamiamy po prostu słuchaczy RMF Max, naszą ekipę. Zabawę, yeah. Bawimy się.
0: Zabawa, zabawa, zabawa.
2: Pytanie brzmi, hej, co masz na sobie?
0: Odważnie. Wcześniej jeszcze.
1: Ale to wbrew pozorom jest bardzo ważne pytanie, bo tak, może niektórzy z was mają na sobie mundur,
0: na przykład,
1: wracają skądś, a może mają na sobie fartuch piekarski.
0: A może ktoś ma bikini albo kąpielówki, bo jest na urlopie.
1: I już pilnuje miejsca na leżak.
2: Więc napisz do nas na Messenger RMF Max, hej, co masz na sobie? Odpowiedz, Messenger RMF Max czeka i niech zapłonie.
0: Zastanawiam się, czy będą przychodzić zdjęcia.
1: Albo SMS pod 3001.
2: Też można.

0: Piła, papa, pi, 6:06, to pi, sorry, papi.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To nie jeden papi teraz pewnie śmiga na spacerku.
0: O, papi na pewno. My was pytamy o to, co dzisiaj macie na sobie. Hej, co masz na sobie? Bo ktoś może akurat ma fartuch, może ktoś ma mundur, różne rzeczy.
4: Może ma dres akurat, bo wyszedł z psem.
3: Na pewno, ale ten, kto miał ochotę do nas napisać, na przykład to z siebie wydobył taki oto tekst. Mam na sobie brak chęci do pracy i ochotę na długi sen przy takiej pogodzie.
4: Mamy tego samego stylistę w takim razie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Pięknie wyglądasz.
0: Tak myślałem. Hej, co masz na sobie? Napisz na 3001.

0: Sad Girls to na pewno nie u nas. Bibi Rexa, David Guetta, znaczy oni u nas, ale u nas wszyscy, mam nadzieję, w dobrych nastrojach. Chociaż jak czytamy SMS-y, to ewidentnie pogoda daje w kość.
1: No i czas pourlopowy, ale spokojnie, dobrze, że jesteście z RMF Max. U nas ekipa uśmiechnięta od samego rana i przy okazji tak samo zaglądamy do rybki. A wiadomo, co rybka lubi? No, rybka lubi być w RMF Max od samego rana. Po kontroli w smażalniach okazało się, że 12% przypadków w tych 12% to jest inna ryba, którą dostajemy, niż zamówiliśmy w ogóle,
0: co?
1: Nie?
0: Ale co, zamawiam dorsza, dostajesz protkę na przykład?
1: Na przykład, no jak się okazuje. No.
2: Nie, no to jest najbardziej na miejscu pytanie, przepraszam bardzo, z czego jest ten dorsz?
0: No a co tam jeszcze może być?
2: Soja, gorczyca, śladowej ilości orzechów arachidowych.
1: Panierka, 1,5 kilo.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: I po reklamie.

0: 6:38 i Moonlight i kawałek Alabama Tem. Jezu, ale to wjeżdża, ale to jest dobre, ale to jest dobrze, że jesteście z RMF Max, bo u nas od samego rana budzimy, pobudzamy i gramy wam najlepsze bęgery.
1: No i kto w pracy, to chcemy zapytać, co tam się dzisiaj mówi u was na przykład na budowie, słuchajcie. O dzisiaj budowie, weźmy budowę na przykład. Tak. Co się dzisiaj mówi na budowie? Czy jest z nami budowa?
2: Słuchajcie, ekipa, wysyłajcie nam SMS-kiem pod 3001 albo głosóweczkę na Messengerze RMF Max. Co się mówi na budowie? Na przykład u siebie rób jak u siebie, a u obcego.
0: Wiadomo, rób jak u obcego. Więc dawajcie, zbieramy głosówki, zbieramy wiadomości. Messenger RMF Max. Co się mówi dzisiaj na budowie? RMF Max. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: dyskoteki szkolne, dyskoteki w gimnazjum, dyskoteki w liceum, Denzel tam
1: i włosy na żelu.
0: Jezu, don't you know, pump it up, 11 minut do 7.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
1: Najgorsze jest to, teraz sobie myślę, że jak w gazetach był plakat Denzela,
0: tak,
1: to ja go nigdy nie wieszałam. Nie był dla mnie tak atrakcyjny jak ten numer i teraz sobie myślę, przecież to jest bardzo dobry numer i ten
0: teraz
1: Denzel...
0: Jest.
1: A teraz jest, teraz bym powiesiła. Przepraszam, czy ma ktoś stary plakat Denzela?
0: Ale my nie prosiliśmy o stary plakat Denzela, ani plakat starego Denzela, tylko prosiliśmy was o głosówki. Co się mówi na budowie?
4: A co się mówi? Wiadomo, czy szpachla, czy karton gips. No bo no. Szpachla to masz więcej roboty, a karton gips ubytki na metrażu.
0: No, poza tym, panie, kto to panu tak? Dobra, co nam przychodzi na Messenger?
5: Pracujemy na turbinach wiatrowych na 100 metrach nad ziemią, także u nas mówi się, do góry nie poleci.
0: Całe szczęście.
6: Gwarancja? Panie, gwarancja to do bramy. Dalej się nie znamy.
0: To musi być z zagranicy i chyba używa poziomicy. Dobra, i co mamy jeszcze?
7: No jak to się mówi na budowie? Głowa w betoniarce. Au!
0: Śmitek, że słucha RMF Max.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Ale żeby na te krzyżaczki kłaść, daj spokój.
0: Krzyżaczki w ogóle. Kto teraz tak robi, panie?
1: Fajnie, że słuchacie, to jest RMF Max, Bledka i 10 minut zostało do 7.

0: Magię o poranku robi Eminem w RMF Max. 5 minut do godziny 7. Jeżeli chodzi o czary mary, jakie mamy dla was w radiu, to za chwilę będziemy czarować słońce, słuchajcie.
1: Tak, będziemy zaklinać deszcze też przy okazji, żeby już nie padał.
2: Słoneczku, przyjdź. Ale dobra, to wszystko szczegóły w pogodzie i we fleszu, który do was już zmierza.
1: Manifestujcie słońce.
0: Ale nie 40 stopni. Ostrożnie.
1: Nie. Uważajcie, o czym myślicie, bo to się może spełnić.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
3: I po reklamie.

0: studentka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
0: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Jest siódma, jest gotowy zestaw informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega, szykujmy się na solidne załamanie pogody. Dziś może zagrzmieć i powiać. Alerty przed burzami obowiązują w 7 województwach. Tak będzie przede wszystkim na południu kraju, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Alerty będą obowiązywały od 15 do wieczora. A w powiatach nadmorskich województwa pomorskiego i miejscami na Warmii może powiać z prędkością od 80 do nawet 100 km na godzinę. No a dziś we Wrocławiu działają saperzy do 8.30. 3000 osób musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeckiej. W centrum Wrocławia znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Inowrocławską czy Braniborską. Wszyscy, którzy znajdują się w promieniu około 300 metrów od znaleziska, muszą opuścić strefę zagrożenia.
4: To działania prewencyjne, to duży niewybuch. Ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
3: Mówiła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Nie wiadomo na razie, jak długo potrwa cała akcja. Kierowcy muszą się w tym czasie też liczyć z utrudnieniami w mieście.
2: Słuchacie RMF Max.
3: Prostsze procedury w urzędach, czy łagodniejsze kary za drobne pomyłki podatników i kasy fiskalne w formie apki. Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0.
5: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
3: Tłumaczy minister finansów Andrzej Domański i dodaje, że konsument będzie mógł pobrać e-paragon zamiast tego papierowego. Interpretacje podatkowe mają też zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. A pakiet pomysłów ma być gotowy do końca roku. Do tego tematu na pewno wrócimy. Tymczasem sporo dzieje się oczywiście w sporcie, zatem zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. Hiszpanie meldują się w ćwierćfinale Mundialu bardzo skromnie, bo 1-0 pokonali Portugalię. Gole już w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino.
6: Czy un alivio terrible.
3: To była ogromna ulga jeszcze kilka miesięcy temu. Z powodu kontuzji moja obecność tutaj była nie do pomyślenia. A teraz jestem na samym szczycie i przeżywam jedną z najszczęśliwszych chwil w mojej karierze. Mówił hiszpański pomocnik, za to grad bramek. Obserwowaliśmy w starciu Belgia, Stany Zjednoczone. Amerykanie przegrali 1-4. Zatem ćwierćfinałowym rywalem Czerwonych Diabłów będą Hiszpanie. I ze świeżutką porcją mundialowych doniesień wracamy jeszcze za godzinę. Oj, dziś pogoda w całym kraju będzie mocno niestabilna niestety i na pogodowych mapach przede wszystkim mamy deszcz, mamy silny wiatr. Miejscami oczywiście może się trochę przejaśniać, ale raczej na słońce się dziś nie nastawiajmy. Nastawiajmy się na ciemne chmury, które przyniosą różne zjawiska pogodowe. Może zagrzmieć w wielu miejscach, tak jak wspomnieliśmy. Na termometrach też niespecjalnie, 18 stopni to Szczecin, Gdańsk i Bydgoszcz, 20 Poznań i do 23 najwięcej w Katowicach.
2: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: Szanowni Państwo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: Witamy w porannym programie.
9: Droga ekipo! Wspaniale, że tu jesteście.
7: Dobra, fajnie, zróbcie głośnie.
8: Hello!
7: Bo teraz wjeżdża Shakira, ona o coś prosi, w sensie mówi daj. Nie wiem, weźcie, damy ją.

0: Od samego rana. Akcent Kylie. Wow, ale to wleciało. 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No nikt by tego lepiej nie zapowiedział. To jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, no fajnie, radość tutaj, beztroska, lato, wakacje. A tymczasem jutro co?
0: Jutro wyniki matur.
3: Koniec.
0: Kochani,
3: koniec tego dobrego.
0: Cebulę szykujemy. Dobra, nieważne, nie powiedziałem tego.
4: Nie no, jest ostatni dzień taki, kiedy byś ostatni raz jechałeś w wózeczku i nie pamiętasz tego, a teraz jest ostatni dzień, kiedy nie wiesz, czy zdałeś się.
0: Czy będzie to 30%, czy nie będzie to 30%. Do jutra jeszcze wakacje, kochani.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Będzie, trzymamy kciuki, mordeczki.
3: Będzie dobrze.

0: Pakujemy razem z wami walizki i jedziemy w najlepszą przygodę waszego życia. No, gdzie?
1: No, do pracy albo na urlop.
0: No. 18 po 7 to jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj i najważniejsze informacje.
2: No i właśnie, jak ktoś teraz jedzie na Google Maps, to proszę uważać, bo od soboty tam są małe zmiany, słuchajcie.
0: Delikatne, kosmetyczne.
2: Tak, no niektóre miejsca w naszym kraju, zwłaszcza w Warszawie, zmieniły swoje nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się na Pałac Kibolski.
0: Skąd w ogóle ten pomysł? No,
2: nie mam pojęcia.
0: Ja wiem, ale
2: nie
0: się domyślam.
2: Nie mam pojęcia. No, ktoś zaczął sobie robić wygłupy, ale z drugiej strony w sumie można by kilka zmian wprowadzić, nie?
0: Na tak, przykład. Na przykład Pałac Kultury w Warszawie. To byłby taki dziwny kościół.
1: Do robienia sobie zdjęć, tak?
0: Na przykład. Na
2: Krupówki na przykład. Ja bym zmieniła na Chinówki.
0: O,
2: skoro
0: fajnie.
2: Tam wszystko z Chini tak jest.
0: No, ali Krupówki by były wtedy. No.
1: Ale już naprawdę, że te dzieciaki sobie robiły takich żartów. Już mogłyby, jak już nie na dworze, to przecież przy tym komputerze grać. Idź pograć w ten komputer.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Blisk. 28 po 7 v RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber, Karola Kowalska i Mateusz Marek.
3: I przy okazji też informacje ze Stanów. Mundial
4: trwa. Co się stało?
3: No a na mundialu się dzieje. Na mundialu się od...
0: Tell me my friend.
3: Odstrzeliło się. Ostatnio był mecz USA i tam w tamtym meczu USA jeden z zawodników, czyli Balgun dostał czerwoną kartkę. Mm-hmm. No i nie mógłby zagrać w tym meczu, który był wczoraj przeciwko reprezentacji Belgii.
4: Tak, przegrali.
3: Ale oni przegrali ten mecz ostatecznie. Ale wychodzi pan Donald Trump, wychodzi prezydent i on mówi, że trzeba tę kartkę anulować, bo przegramy.
4: Jak anulować kartkę?
3: I FIFA, ale... no właśnie, to jest to, że jak w ogóle można było coś takiego powiedzieć? Ale się okazuje, że pan Donald Trump jednocześnie powiedział, że on się na tej w ogóle piłce nie zna i ta czerwona kartka w ogóle, on się dopiero dowiedział, że ona dyskwalifikuje zawodnika i żeby on nie mógł grać.
0: Bo to jest nawet taki nowy sport, o to chodzi, nie?
3: To jest nowy sport, dokładnie, no bo soccer to jest jednak coś innego. I on ostatecznie powiedział, że trzeba tę kartkę anulować, no bo w inny sposób ta reprezentacja w ogóle nie będzie grała. No.
4: A to jak on musiał być zdziwiony, jak oglądał jakiś mecz i co, tak patrzy i co, oni tak bez kijów? Nie na koniach?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Bez stroju? Do jakichś nie ma łyżew, nie? Na butach. Co to jest za sport?
0: To trawie w ogóle?
3: Trawa?
0: Batelinie?
4: Jakieś kartki?

0: Słońca nie ma, ale i tak jest wakacyjnie w RMF Max. David Guetta, Alok przed godziną 8:23 minuty. Dokładnie, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co?
1: To już wiertara.
2: To była, kochani, imitacja.
1: Nawet taka udawana, a już tak mnie zbroziło. Już mi przeszkadza.
0: Wiecie, jak to jest. Przy naszym remoncie wiertarka to przyjaciel, przy remoncie sąsiada wiertarka to wróg największy.
1: Nie słyszałem tego, ale to jest super.
0: Prawda.
1: Ale ekipa, słuchajcie, wiemy, że tam macie urlopy wolne albo po robocie.
2: Co się robi latem?
1: Co się robi?
2: Tam kuje, no.
0: Urlop na remont.
1: Tak, więc jakby dajcie nam zdać, słuchajcie, po 3001 albo głosówką na Messengerze RMF Max, co tam remontujesz latem.
2: Czekamy.
0: Jestem mega ciekawa.
2: Ja na przykład remontuję ostatnio szopę. Przysięgam. No bo ja właśnie kupiłem sobie wkrętarkę nową. Mówię, kupię.
1: Nie, a ja malowałem korytarz. RMF Max. RMF Max. Przebij to.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. I po reklamie.

0: Dawid podsiadło z rana, to lepsze niż świeża bułka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Matełko.
0: A nie?
3: Chłopiec się obniżał w ogóle. Tak gramy, tak jest wesoło, tak jest ekipo RMF, siemanko.
4: I przy okazji też remontujemy razem z wami, więc wyruszamy na budowę.
0: No ja nic nie ruszam.
3: Mi się to podoba. Dotykam. Przyszła wiadomość, ja na urlopie mam taką misję, że muszę naostrzyć noże i na razie wiem, gdzie jest szafka.
4: Także... Ale potem jeszcze będzie oglądanie filmików na YouTube.
3: Krok po kroku wszystko trzeba.
4: Po kolei, po kolei.
0: Ale to pisze, remontujemy pół domu przed weselem we wrześniu, a potem to jeszcze trzeba będzie sprzątać. To ile to jest roboty.
4: Także, a posłuchajcie, co mamy na Messengerze RMF Max.
5: A ja zaczęłam remontować silnik auta, także pozdrawiam, Kasia.
3: Gratulacje.
4: Silnik auta, pewnie trzeba by nie potem jeszcze wymienić jakieś płyny do kierunkowskazów i w ogóle, nie?
6: Remontuję kurnik u babci na wsi, bo kurki też potrzebują mieć przytulny kącik.
4: I teraz posłuchajcie, i od razu druga uwaga.
7: Ja na przykład w tym momencie remontuję kurnik.
0: Nie.
7: Ponieważ po zimie moje Happy Chickens trochę przybrały i niestety stara grzęda nie wytrzymała.
4: Wszyscy remontują kurnik, się
0: okazuje. Czyli co, ruszyła nowa edycja? Masz nowy kurnik.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Podjęłam decyzję.
3: Słuchaj,
4: wyremontuję ten wychodek.
3: Ja idę remontować kurnik.
4: Ta grzęda musi zostać wyremontowana.

0: Ale jest impreza od samego rana i to wszystko dzięki RMF Max. To Avicii, to Aloy Black i kawałek Wake Me Up, więc budzimy, wstajemy i nie udajemy absolutnie.
1: O, teraz działa. I teraz 3 działa. Minuty do godziny 8. Zimno ma być podobno, 7-8 stopni.
2: No. Serio? Tak. Komary mają latać w kurtkach podobno. Także posłuchajcie, jak będzie.
1: Prognoza za moment i flash.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt

0: 0800 123 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Here we go! Wiemy, co jest ekstra.
5: Co tego się słucha?
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy, zawsze wie co dobre. Hot Dance Extra od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: I po reklamie.

0: Ostrowie doszło do tragicznego wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. No i na tym niestety nie koniec. Są też problemy z przejazdem na Zakopiance w stronę Krakowa.
1: Przed Libertowem zderzenie czołowe, zaczyna się robić duży korek. Na pewno jedno auto z przodu rozbite, drugiego nie widziałem, policja dojeżdżała na miejsce.
0: To jest sygnał od kierowcy dla kierowców. W centrum Wrocławia tymczasem, jak już wiecie, z naszych fleszy trwa ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej. Znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Do 8.30 swoje domy musi opuścić 3000 osób. Ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Inowrocławską czy Braniborską. Są nowe unijne wymogi dla samochodów. Od dziś każde nowe auto musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Bez tego żaden model nie wjedzie na drogę.
2: To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków.
0: Tyle Katarzyna Szymańska. Od października zeszłego roku Polacy muszą zwracać plastikowe butelki do specjalnych automatów. W takim razie, jak w naszym kraju sprawdza się działający od kilku miesięcy system kaucyjny?
3: Już widać, że to zaczęło działać. 1,6 miliarda opakowań objętych tym systemem zostało zwrócone. Co ważne, ta liczba rosła z każdym miesiącem coraz szybciej, więc widać, że coraz więcej co miesiąc oddajemy tych opakowań.
0: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Amerykanie pożegnali się z mistrzostwami. W 1/8 finału mundialu przegrali z Belgią 1-4, a Belgowie w ćwierćfinale zmierzą się z Hiszpanami. Ci choć bardzo skromnie, bo 1-0 ograli Portugalczyków. No i to starcie w piątek o 21:00. No a dziś o 18:00 w 1/8 finału Argentyna zmierzy się z Egiptem, który jako 24. drużyna rankingu FIFA po raz pierwszy w historii dotarł do fazy pucharowej po zajęciu drugiego miejsca w grupie G i zwycięstwie w rzutach karnych nad Australią w 1/16 finału. A o 22:00 mecz Szwajcaria-Kolumbia. Oczywiście o wszystkim będziemy Was informować. Słuchajcie naszych mistrzowskich fleszy sportowych. Oj, na termometrach bardzo niskie wartości, jak na lato oczywiście. No niestety, w Szczecinie tak okolice 17-18 stopni maksymalnie dziś, w Gdańsku podobnie, w Bydgoszczy to samo, w Warszawie 19 stopni to niewiele więcej. Natomiast Wrocław, Katowice i Kraków zanotują po 23 stopnie, to jest najwięcej na dziś. No ale poza tym niestety będziemy się mierzyli z zachmurzonym niebem, z burzami i z silniejszym wiatrem, szczególnie na północy Polski.
4: I wybiła. Wybiła 8, 4 minuty już po godzinie 8. Daddy Streams już sobie.
5: Siemano, ekipa.
6: Wiecie, co
5: siemano.
6: To?
4: Co to?
6: Komar w kurtce. To jest zimno.
5: No okej.
4: A nos ma jakiś coś na nos, czy nie?
5: Ochraniacz.

0: 8:10 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i jak poranek, to gdzie?
0: Do
3: sklepu.
0: A, do sklepu.
3: Po bułki.
0: Pomyślałem o drugim akurat.
3: Słuchajcie, zrobiono taki raport, przygotowano taki raport, jak Polacy robią zakupy, no i okazuje się, że średnio w sklepie spędzamy 30 minut. No, chyba że kupujemy albo chemię, albo kosmetyki, albo elektronikę, albo artykuły domowe, to wtedy nawet 2-3 godziny.
0: Wow.
3: Wydłuża się troszeczkę. Mm-hmm. No, także w ogóle najdłużej, tak sobie myślę, to w sklepie jesteśmy, to zwłaszcza wy panowie, wtedy jak do sklepu się wchodzi z żoną. Tylko po jedną rzecz, rzecz.
0: Ja chciałem powiedzieć, że ja jak na przykład przechodzę przez dział z elektronarzędziami w marketach, to ja się czuję, jakby to była moja Sephora, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Natomiast na pewno najwięcej pieniędzy zostawiasz w sklepie wtedy, kiedy przejdziesz do niego głodny. Tego nie wolno robić.
0: Nie.
3: Zakaz wchodzenia głodnym.
0: Zjedz sobie najpierw śrubki.
3: A potem wydawaj.
0: Żelazo ważne, nie?

0: Małe disco o poranku jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Bob Sinclair, Kai za 20 minut po godzinie 8 we wstawaj, nie udawaj. No to co? Na plażę.
1: Na plażę, na plażę do Ustki jedziemy, bo tam wyjątkowy plażowicz Edward Warchocki się pojawił.
2: Ten robot,
1: co tam jest sterowany AI-em, to właśnie on się pojawia i teraz sobie plażuje w Ustce. I on musi używać, moim zdaniem, tak na plaży WD-40, nie? No bo co tutaj innego jest?
2: No ale to z tego powodu przecież nie chodzi o słońce, tylko żeby nie zamógł i nie zardzewiał, wiadomo, tam leje.
1: No i się śmietana lepiej trafi po gofrach, nie?
2: Ach, szczęście w zębach.

0: Moja ulubiona plaża. Czyli Britney Beach. 8:31 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Którym wejściem na tą plażę się wchodzi?
0: A wchodzi się wejściem numer 41.
3: Ale to buja i tak.
0: Mateusz, na co jest czas?
3: Kochani, odpowiedzmy sobie na fundamentalne pytanie. Pytanie o śniadanie.
2: Jakie jest dzisiaj pytanie?
0: Jeżeli chodzi o jajka, to ja na przykład powiem szczerze, że jestem fanem sadzonych. Ale to przede wszystkim sadzone i żadne... Sadzone to jest po prostu król jajek, nie?
3: To jest... Nie? Co?
2: Nie.
3: Jajecznica? Co, nie?
2: Jajecznica jest królową.
3: Kochani.
2: Jajek na śniadanie, no come on.
3: W tej zabawie rozkminiamy co lepsze, to czy to, ale razem z gwiazdami. To jest bardzo ważne. I dzisiaj pytanko sadzone czy jajecznica?
2: Jajecznica.
3: Sadzone. Jak obstawiacie? Co woli gromi?
0: Co woli gromi? Ja obstawiam, że jednak woli sadzone. No tak jak ja wolę sadzone,
3: ja
0: tak
3: też
0: obstawiam, że gromi...
3: sadzone.
2: Myślicie, że to jest człowiek od sadzonych jaj?
0: Ja myślę, że tak.
2: A ja myślę, że od jajecznicy.
0: Ja myślę,
2: widzę,
0: że...
2: jak on miesza.
0: Ja myślę,
2: tak
0: że...
2: jak miksuje hity, to też tak miesza.
0: Zadzwońmy w takim razie do Gromiego.
2: Okej.
0: Dobra, uwaga, cicho.
3: Sadzone czy jajecznica? Ciekawe.
4: Halo.
0: Siema, Gromi, RMF Max, z tej strony pytanie o śniadanie. Powiedz mi,
4: siema,
0: czy jesz na śniadanie jajka sadzone czy jajecznice?
4: Wolę jajka sadzone.
0: Jest! Dzisiaj wygrałem! Tak jest! Dzisiaj mi się udało! Jest! W końcu!
4: Ja coś wygrałem?
0: Tak, wygrałeś jajka sadzone! Od nas! Prosto od RMF Max!
2: Wiejskie, tak?
0: Wiejskie! Od
3: ci, co obstawili sadzone, to dobrze. A co jest nie tak z tą jajecznicą?
4: Nie chcę mówić, ale kiedyś jadłem w restauracji takiej przydrożnej jajecznicy i znalazłem w niej folię i
0: uff, czyli jesteś, no, i zostałeś foliarzem, tak?
4: Coś takiego. Po prostu. Nie wiem, czasami zjem.
2: Powiem ci tak, można w jajecznicy znaleźć gorsze rzeczy.
0: Sadzone zostają, sadzone wygrywają.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Po to jest ta zabawa, żeby wiedzieć,
0: co jedzą ludzie.
3: Tak, pytanie o śniadanie.
0: Słuchaj, jesz jajka sadzone, to czujesz się jak gromi. To jest to.
3: Najważniejsza zabawa.

0: To brzmi jak wakacje, to brzmi jak lato, to brzmi jak RMF Max po prostu. Moving to the Sun na 20 minut przed godziną 9.
1: No i co, wesele było?
0: Wczoraj
1: o tym mówiliśmy, ale wesele to wesele
0: było.
1: Powoli, jakby historia tego wesela jest odkrywana bardzo powoli, pewnie nigdy się nie dowiemy. Taylor Swift wzięła ślub w weekend, no i okazuje się, że podczas tego wesela można było wygrać prezenty różne. Torebki,
0: między innymi,
1: na przykład, od projektantów, torebki, albo samochód można było też wygrać na tym weselu.
0: To jest super wesele, nie? Jak w kopertach można wynieść więcej niż para młoda, nie?
1: Ja jestem bardzo ciekawa, jak goście wysyłali te SMS-y, skoro tam telefonów nie można było wziąć.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
8: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
9: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Mega wakacyjny banger. Fukaj i Liwka w RMF Max 9 minut przed godziną, gdzie 9 przed 9.
1: 9 przed 9.
2: Tak. Wszystko się układa.
1: Dzisiaj 7 lipca. To dwie siódemki. To chciałem też dodać.
0: I to jest bardzo szczęście. Ważne,
2: to bo
0: jest
2: będziemy
0: szczęście.
2: Mnożyć jeszcze każdą waszą szansę razy 600.
1: Więc wow. Jeżeli uważasz, że to jest twój szczęśliwy dzień, bo na przykład sprawdzasz sobie w kalendarzu, że jest wtorek, a wiadomo wtorek co ma?
2: Literkę R. R.
1: Tak, tak, ale jest też lipiec. A
2: bez
1: tam,
2: R.
1: Tam nie ma R.
0: Szczęście się wyrównuje.
2: Składa się na to, że możesz mieć ogromne szczęście i wygrać nawet 15 koła w naszej zabawie Casa de Palma.
0: A w ogóle jak wstałeś dzisiaj z łóżka nogami do dołu?
1: O to... tak.
0: To już jest w ogóle na maksa szczęście.
2: Wszystko składa się idealnie na to, a my jeszcze mnożymy razy 600 teraz twoją szansę.
1: Więc wyślij telefonem. Weź telefon do ręki, jak masz telefon.
2: Bez litery R.
1: Tak, to bez telefon, bez litery R. Wyślij za 369 SMS-a o treści MAX na numer 7327 i jeżeli te wszystkie znaki składają się na to, że dzisiaj możesz mieć szczęście, to tak, to dzisiaj będziesz mieć szczęście.
0: 7327.
2: 7.07, to się wszystko układa doskonale. To jest twoja szansa.
1: Nie ma przypadków. 7.

0: 5 do 9 w RMF Max. I Lumix, mega nuta na lato. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i podobno.
1: Przeglądamy dla was internet, żebyście nie musieli wy.
0: Ale słuchajcie, otworzyć.
1: Mogą przyjść do was urzędnicy, rzekomo zapukać z GUS-u i poprosić was o ostatnie paragony z waszego gospodarstwa domowego.
0: Ale po co?
1: No tak. No, żeby sprawdzić, co tam kupujecie, jak tam wam idzie w życiu.
2: To już nie mogą mnie przez iPhone'a podsłuchać, nie? Jak wszyscy zresztą?
1: Akurat paragony mógłbym im pokazać, bo pieniędzy nie.
2: My wam możemy pokazać jeszcze ważniejsze informacje we Fleszu, który już punktualnie o 9:00.
3: Reklama. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: I po reklamie.

Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Jest 9:00, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na flash. 4 unijne kraje chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się pośród propozycji 21 pakietu sankcji wobec

0: Max Mazowsze.
1: Sprawdzamy, jak jeździ się w regionie. S7 i Krajowa 60 o poranku przejezdne, w Ciechanowie spokojnie, większy ruch jedynie w okolicach Ronda Żołnierzy Wyklętych. W Płońsku z kolei sporo aut w okolicy Ronda Solidarności i Młodzieżowej, a jeśli chodzi o Mławę, tam z grubsza przejezdnie. Jedynie większy ruch na skrzyżowaniu Lelewela i Piłsudskiego. Teraz krótko o niebezpiecznej sytuacji w Mławie. Policja wyjaśnia okoliczności zgłoszenia dotyczącego rzekomej próby uprowadzenia 14-letniej dziewczynki. Zawiadomienie złożyła matka nastolatki. Więcej o tym nasza reporterka.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków oraz mężczyznę wskazanego w sprawie, który złożył szczegółowe wyjaśnienia. Na razie wszystkie zebrane materiały są analizowane, a śledczy podkreślają, że nie potwierdzono dotąd informacji o próbie porwania. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i przypomina, że sprawa jest traktowana priorytetowo.
1: Mówiła Renata Pasiut. Zostajemy jeszcze na krótko w powiecie mławskim. Od 1 września będą zmiany na stanowiskach dyrektorskich w szkołach. Zespół szkół nr 4 przejdzie pod kierownictwo Ewy Zagożdżon, a zespołem szkół nr 1 będzie zarządzał Robert Brabowski. Zmiany wynikają z przejścia na emeryturę obecnych dyrektorów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co nowego w pogodzie? We wtorek w regionie Mazowsza czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Mławie, nieco cieplej w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie jest niskie, a wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu w porywach nawet do 50 km na godzinę. Biometr będzie niekorzystny, a chwilami odczuwalna temperatura będzie niższa, zwłaszcza przy silniejszych podmuchach. Wieczorem spodziewamy się dalszych ochłodzeń, do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: 3 minuty po godzinie 9:00 właśnie się dowiedzieliśmy i nie wiemy dlaczego dopiero teraz, ale właśnie. Że jest dzień czekolady.
6: Zupełnie nie wiem co zrobić z tą informacją.
5: Ja wiem co zrobić. Masz dychę? Może pożyczyć?
6: To wystarczy na jedną.
5: No bo ty się będziesz jadła.
7: Ekipa, zadanie jest takie, jak masz czekoladę, poczęstuj innych, jak nie masz czekolady, znajdź kogoś kto ma.
5: Dziękujemy, Filip Kliber.
6: Słodkiego, miłego życia, Karola Kowalska, co znaczy
7: było
6: dnia.
7: Super, Mateusz Marek.

0: Delikatnie, delikatnie wchodzimy i rozkręcamy ten wtorek razem z Ariana Grande, Anka i Fioas. Dzień dobry.
1: Imieniny miesiąca dzisiaj, 7-7 w kalendarzu. No elegancko. To co, toaścik, poranną kawką. Witamy tych w pracy, witamy tych na urlopie, choć chyba ci na urlopie woleliby być w pracy, szczerze mówiąc, a urlop mieć w innym terminie.
0: Takie momenty, kiedy właśnie człowiek na urlopie wolałby być w robocie, ale my wam ten czas bez względu na to, gdzie jesteście dzisiaj, polepszymy, bo mamy, uwaga, bilety na Strefę 57. I do tego jeszcze wam zdradzimy, jak wyciągnąć dziś wczesnym popołudniem, podpowiadamy, duże pieniądze w RMF Max. RMF Max.
1: RMF Max. David Guetta i Kid Cudi. To za moment w RMF Max. Bądźcie z nami do pierwszej.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: stawia ją na nogi w RMF Max, Mikolas i Trips. Mówiliśmy, że Donald Trump nie pomógł reprezentacji, ale jego żona nie pomaga inwestorom. Kto zainwestował 10 tysięcy dolarów w token Melanie Trump, jest prawie bankrutem. Dziś warty ten coin jest 60 dolarów.
1: Mam wrażenie, że Donald Trump w ten sposób pokazuje: inwestuj we mnie, nie w żonę.
0: Jak inwestować, to na niskim ryzyku z RMF Max, bo teraz w zabawie
1: jest
0: Casa de Palma. Mamy bonus i 1300 razy. Mnożymy każde wasze zgłoszenie do gry o 15 tysięcy złotych.
1: I jak się rozkręcić, to tylko z RMF Max. Uwaga, chwytajcie za telefon i wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ja zaraz obliczę ten matematyczny stosunek. 3,69 do 15 tysięcy. Dajcie mi moment, ale niech to będzie ten moment właśnie na to, żeby chwycić za telefon i zrobić 7327 Max, wyślij.
0: Tak się bawi dziki wschód. 15 tysięcy i nagrody rzeczowe w kokosach. To dziś może być twoje. 7327 każdego maksa mnożymy 1300 razy, ale tylko przez 10 minut. Korzystajcie. Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
3: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz.
4: Z naciskiem na kup teraz.
2: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota, kolacja.
2: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
5: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
2: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
5: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
3: No.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: Co nowego w pogodzie? We wtorek w regionie Mazowsza czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Mławie, nieco cieplej w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie jest niskie, a wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu w porywach nawet do 50 km na godzinę. Biometr będzie niekorzystny, a chwilami odczuwalna temperatura będzie niższa, zwłaszcza przy silniejszych podmuchach. Wieczorem spodziewamy się dalszych ochłodzeń, do 15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

0: Nastawienie do tego wtorku mamy już wyrobione. To bracia Kacperczyk i Vito Bambino. Mam talent.
1: No a tymczasem polskie truskawki podbijają Europę. My tutaj się zastanawiamy, czy starczy dla nas, a w Europie kochają polską truskawkę. Mały owoc, wielkie znaczenie. Słuchajcie, jesteśmy drugim producentem w Unii Europejskiej według nowych statystyk.
0: No i widzicie, ta truskawka na torcie wreszcie może się okazać, że będzie miała faktycznie pokrycie w rzeczywistości.
1: Ale to trochę pociesza, nie? Aha. Człowiek siedzi we wtorek w pracy za oknem, średnia letnia pogoda. Mhm. Przynajmniej truskawka zwiedza świat. Hity na
0: To jest prawdziwy test, czy potrafimy cieszyć się czyimś szczęściem, doceniając wędrówkę truskawki.
1: I podrzucamy trochę słońca i na Morenito w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 10:00, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na flash. 1 600 000 000 opakowań objętych systemem kaucyjnym zostało już zwróconych od początku działania programu. Z każdym miesiącem liczba ta była coraz wyższa.
2: To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy, czyli tak zwany procent odzysku. Naszym celem jest 77%. Wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy, no ale pewność zyskamy dopiero po zebraniu danych gdzieś pod koniec roku.
1: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Przed południem

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Potwierdza to Angelika Dąbrowska, dietetyczka z poradni odchudzania i odżywiania ze Słupska. A do czekolady dziś jeszcze wrócimy. I jeszcze garść informacji od Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Placówka zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia na wakacje w muzeum. Zajęcia odbędą się w dniach 20-24 lipca oraz 17-21 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły na stronie muzeum.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co nowego mają dla nas synoptycy, to sprawdzamy w RMF Max. Wtorek w regionie Mazowsza będzie raczej pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Mławie, a nieco cieplej w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie jest niskie, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu i może w porywach dochodzić nawet do 50 km na godzinę. Biometr będzie niekorzystny, a chwilami odczuwalna temperatura ma być niższa, zwłaszcza przy silniejszych podmuchach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Po 10:00 czas się rozkręcić. W tej godzinie będziemy mieli dla Was bilety na Strefę 57.
5: Anka i Fioła, siema, pomożemy Wam poczuć lato i bujamy wtorkiem. No początek, pauza.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max. No nie co ty masz, tylko co my mamy dzisiaj w kalendarzu. Światowy Dzień Czekolady, proszę państwa. I okazuje się, że polskie miasto jest wśród czekoladowych gigantów, jeśli chodzi o europejskie czekoladowe stolice.
1: Kraków w top 10. Mamy swój słodki powód do dumy.
0: Mnóstwo czekoladziarni oraz eventów związanych z czekoladą. Jesteśmy dzięki temu na 7 miejscu.
1: No to jedyny ranking, w którym chętnie sprawdziłbym wszystko osobiście.
0: A ja tak sobie pomyślałam, że jednak królestwem czekolady byłoby to miasto, które wreszcie zamiast zwykłej fontanny zrobiłoby po prostu fontannę czekolady na swojej starówce.
1: No ale wykorzystało te stare, bo to zazwyczaj jakaś tam postać na środku stoi. Do czego ta czekolada miałaby lecieć? Przepraszam.
0: Ruszasz fantazję, Piołas?
1: Dzisiaj można. Dzisiaj to nie łakomstwo, to udział w obchodach.

0: łapiemy oddech przy tym numerze. David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls. No, a gdybyście mieli z pracy coś wynieść do domu, co by to było? Pewnie taśma klejąca, ryza papieru.
1: Co za pytanie w ogóle, Fiołas, niemoralne, no.
0: No bo południowa Korea, słuchajcie, dyrektor banku wykazał się fantazją, podmienił w sejfie banknoty na zabawkowe i wyniósł prawie 200 tysięcy złotych.
1: No widzisz, nie każdy jest się w stanie u siebie w pracy na stanowisku dorobić tak jak polscy lekarze, no.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
23: To ja też chcę! 24,39.
24: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Jak leżenie nad rzeką.
27: Jak prawdziwy spontan.
28: Jak 2 tygodnie urlopu.
29: Tak brzmi lato na maksa.
30: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Mądrala się znalazł. Mr. Know-it-all, Teddy Swims w RMF Max. Niektórzy wspominają jego weekendowy występ w Polsce, a tymczasem ja mam dla was, dziewczyny, coś. I to z mody.
1: Nie wierzę, znowu?
0: Włoszki i francuski oszalały na punkcie tej spódnicy tego lata. Największy hit, a jakże prosty.
1: No, czyli?
0: Biała spódnica.
1: Tak po prostu? Biała spódnica?
0: Biała spódnica w najpopularniejszych wersji, w najpopularniejszych długościach, czyli midi i maxi.
1: No, ja to nawet wiem. Taką mam, muszę powiedzieć. Pewnie zresztą wiele z nas dziewczyny taką ma. Może nie z tego sezonu, ale z poprzedniego.
0: Midi i maxi brzmi jak gofry, które zamawiam zazwyczaj nad morzem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
13: Co nowego mają dla nas synoptycy, to sprawdzamy w RMF Max. Wtorek w regionie Mazowsza będzie raczej pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Mławie, a nieco cieplej w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie jest niskie, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu i może w porywach dochodzić nawet do 50 km na godzinę. Biometr będzie niekorzystny, a chwilami odczuwalna temperatura ma być niższa, zwłaszcza przy silniejszych podmuchach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
14: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

0: będzie właśnie zupełnie odwrotnie niż w tej piosence.
1: Gwarantujemy tylko dobre wspomnienia. Przywieziecie ze sobą, jeśli wybierzecie się na Strefę 57. Wyjątkowy festiwal. Już 18 lipca pod Krakowem w Przytkowicach zagrają Rojek, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez, a my mamy podwójne zapro na to wydarzenie dla was.
0: Sprawa prostsza być nie może, to są wakacje, więc po prostu kto i jak zasłużył na to, żebyście go zabrali ze sobą jako wasze plus jeden?
1: W końcu bilet jest podwójny. Kto i jak zasłużył? Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze RMF Max. Wchodzicie na Messenger, odpalacie rekord i nagrywacie odpowiedź. No nie wiem, może najbliższą przyjaciółkę, bo jak jej nie weźmiecie, to zdradzi wasze wszystkie tajemnice.
0: Może kolega wczoraj jednak przyjął za was jakieś zadanie poniedziałkowe i zrobił w robocie.
1: Albo nie pije i będzie kierowcą po prostu.
0: Już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Kto i jak zasłużył, żeby stać się waszym plus jeden na Strefę 57, która już 18 lipca w Przytkowicach.
2: To jest nowość RMF Max.
1: To i najważniejsze, jak zasłużyłby być z wami tam. Nagrywajcie głosówki, a my gramy nowość.
0: The Kid Laroi, Girls.

0: Reklama.
1: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: I po reklamie.

0: Na zegarach 11:00, słuchacie RMF Max Mazowsze, Filip Siuda, zapraszam na flash. Jeszcze dziś na biurko premiera powinien trafić plan uzdrowienia służby zdrowia. Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko.
1: Jak twierdzi poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050, godziny Jolanty Sobierańskiej-Grendy są policzone.
2: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko.
1: Co ciekawe, taki scenariusz przewiduje też opozycja.
3: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji.
1: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosa z Konfederacji. Niewykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję co do przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
0: Tyle, Kacper Wróblewski.
4: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: We fleszu krótkie przypomnienie dla mieszkańców regionu. Już w ten weekend odbędą się Dni Mławy. W sobotę i w niedzielę na scenie wystąpią dla Was ich troje, Trips czy Dawid Kwiatkowski. W całym mieście będzie też pełno atrakcji, choćby jarmark czy zawody siatkówki, a dodatkowo muzeum przygotowało w mieście wystawy i projekcje filmów. Szczegóły imprez na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. We fleszu przed południem teraz wspomnień czar. W RMF Max dziś wspominamy, jak wypoczywało się w latach 90. na wakacje. O to pytał nasz reporter.
5: Ja siedziałem na Commodore C64 i wgrywałem gry z kaset magnetofonowych.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: We wtorek na Mazowszu przeważać będą chmury i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Mławie, 17 w Ciechanowie i 18 w Płońsku. Ciśnienie utrzymuje się na niskim poziomie, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, chwilami będzie dość silny, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Temperatura odczuwalna może być przez to nieco niższa, zwłaszcza przy silniejszych podmuchach. Wieczorem się jeszcze ochłodzi, a biometr ma być niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Godzinka niespełna została do południa, czas na kaweczkę. I już więcej zdrobnień w jednym krótkim zdaniu nie zmieściłam.
5: Aneczka, RMF Max i Fiołas, witamy. Minelli, Wiktor Waligura czy Martin Garrix i Ed Sheeran. Te hity też będą stawiać was na nogi w tej godzinie. RMF Max. Podkręćcie radyjko.
4: Zostajemy z wami do 13. Stay for the night. Call
0: it what you want. And I'll compromise. Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Oskar Sims, co noc, no nieco dzień, taka noc się zdarza, to prawda, tak wyjątkowa, podczas której usłyszeć można Rojka, Kubana, Nosowską, Igo i Korteza na jednej scenie, a to wszystko już w Przytkowicach 18 lipca podczas Strefy 57.
1: Niech to będą dla was dobre wakacje, dlatego mamy dla was właśnie podwójne zaproszenie na tę imprezę. Nagrywaliście głosówki na Messengerze RMF Max, kto i przede wszystkim jak zasłużył na to, żeby go ze sobą zabrać na to wydarzenie. No i proszę bardzo, Kamil rozbija dzisiaj bank.
2: No oczywiście, że moja partnerka, bo ona rozumie moje wady, wybacza błędy, rozumie moje dziaby.
0: Tam były złote zęby też i chyba wiem, dlaczego Kamil nie dokończył dalszej części kawałka od Kłebo. Kamil, weźmiesz ją na Strefę 57 18 lipca, to wy będziecie bujać się pod sceną w Przytkowicach.
1: Gratulacje! A na razie to uruchamiamy przede wszystkim naszą strefę hitów. Dajcie głośniej, to Another i 54 Ultra w RMF Max jeszcze przed południem.

0: przewrotnie. To kawałka Run, Run, River, noga sama chodzi. David Guetta i Alok za nami. A co nadchodzi niż Bernadetta? Ma przynieść opady plus wiatr bardzo mocny. 120 km na godzinę.
1: Wiatrówka, do tego kaptur, zaciągamy mocno sznurek, no i jak trzeba, to oczywiście do przodu, a za momencik sprawdzamy w naszej prognozie pogody, co będzie w okolicy się działo. Max.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
10: Co jeszcze mają dla nas synoptycy? We wtorek na Mazowszu przeważać będą chmury i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Mławie, 17 w Ciechanowie i 18 w Płońsku. Ciśnienie utrzymuje się na niskim poziomie, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, chwilami będzie dość silny, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Temperatura odczuwalna może być przez to nieco niższa, zwłaszcza przy silniejszych podmuchach. Wieczorem się jeszcze ochłodzi, a biometr ma być niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
11: RMF Max.
12: RMF Max Mazowsze.

0: raczej powinno być za granicą. Zokaria Andy Dust za nami w RMF Max, bo to jest to hasło, wakacje za granicą, które Polacy wyszukują o 210% więcej niż w zeszłym roku w Google.
1: Pogoda robi swoje.
0: Ale czekajcie, to jest mega zaskakujące. Wakacje z wojskiem, wzrost wyszukiwania tego hasła o 110%.
1: Na drugim miejscu wakacje z wojskiem. Ja przypomnę, że spocznij to nie do końca odpocznij.
0: Ale może jednak hasło wakacje all inclusive teraz zyskuje nową definicję, że jest łóżko, wyżywienie i pobudka o 6 rano.
1: I w końcu, nareszcie, z urlopu wrócisz w lepszej formie niż dotychczas.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, tu.

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Na imprezę.
10: Na siebie.
9: Na chillowanko.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max.
13: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: Wybiło południe, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na flash. To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy. Tak o działającym od kilku miesięcy systemie kaucyjnym mówią przedstawiciele Ministerstwa Klimatu. Do tej pory zwrócono już 1,6 mld opakowań.
15: No jest to dodatkowa czynność, trzeba wrócić do sklepu, ale też no pamiętajmy, że przyszliśmy z tego sklepu z tymi butelkami, co znaczy, że potrafimy jakby przenosić butelki. To jest też kwestia, myślę, że tak na końcu naprawdę przyzwyczajenia. Widać to w innych krajach, gdzie podobne systemy były wdrażane wcześniej i to już działa zupełnie naturalnie.
14: To był Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
16: To jest RMF Max Mazowsze.
14: W RMF Max wracamy do sprawy zgłoszenia dotyczącego rzekomej próby uprowadzenia 14-letniej dziewczynki w Mławie. Policja prowadzi w tej sprawie czynności. Na razie śledczy podkreślają, że nie potwierdzono dotąd informacji o próbie porwania. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i zaznacza, że sprawa jest traktowana priorytetowo.
17: Funkcjonariusze zabezpieczyli i analizują monitoring, przesłuchali świadków oraz osobę wskazaną w zawiadomieniu. Mężczyzna złożył szczegółowe wyjaśnienia. Na obecnym etapie wszystkie zebrane materiały są szczegółowo weryfikowane. Policja bada zarówno zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem dziewczynki, jak i zawiadomienie mężczyzny o kierowanych wobec niego groźbach karalnych.
14: Mówiła Anna Pawłowska, oficer prasowej Komendy Powiatowej Policji w Mławie. I jeszcze krótkie przypomnienie dla mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku. Dzisiaj jeszcze do godziny 15 możecie spodziewać się przerw w dostawie prądu. Kolejnych wyłączeń w miejscowości i w powiecie związanych z modernizacją sieci możecie spodziewać się na dniach. Szczegóły znajdziecie u waszego operatora. We fleszu za godzinę.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Spędzał nawet do 50 km na godzinę. Wieczorem ma się jeszcze ochłodzić, a biometr przez cały dzień będzie niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Róbcie głośniej radio po 12:00, tak będziemy was dogrzewać. To Ale Farben. Dzień dobry.
5: Męskie granie już w kolejce, tu Ania i Wioła, słuchacie RMF Max.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Od dawna? To ja wiem, że ta miejscówka ciebie na wakacje, Anka, zainteresuje. No. Bo są tacy, którzy lubią, jak w wakacje na urlopie jest zimno.
2: No wiadomo, hasło Coolcation też jest mega wyszukiwane w Google cały czas.
1: No to co ty na to? Patrz, polska baza na końcu świata, na Antarktyce, prawie już ukończona. Wyspa Króla Jerzego leży 14 tysięcy kilometrów od Polski w archipelagu Szetlandów. I już niebawem tam Polacy będą mogli znaleźć zatrudnienie.
2: Wspaniale, wspaniale, moi drodzy. Są tacy, którzy już to zrobili. Rzucili wszystko i pojechali w Bieszczady. I to jest jeszcze za mało, więc właśnie tam teraz trzeba zmierzać. Antarktyka. Perełka na mapie już znaleziona, no to teraz jeszcze czas na tę muzyczną w RMF Max.
1: Kelly Rowland w teledysku do tego numeru próbowała do Nelly'ego napisać wiadomość z Excela, z telefonu. To dilema w RMF Max.

0: Azizam w RMF Maxe 3 Run. Tymczasem po upałach drgnęło w lasach kosze pełne grzybów. Gdzie je znaleźć? To zdradzimy wam w RMF Max za moment. Natomiast kokosy pełne kasy znaleźć możecie w naszej zabawie Casa de Palma.
1: Patrzcie, jak u nas drgnęło. Słyszycie to? Tak właśnie, drżą palmy, z których będą spadać kokosy nawet z 15 tysiącami złotych. Wystarczy wejść do zabawy teraz. Dlaczego warto? Dlatego, że teraz startujemy z rundą bonusową.
0: Przez najbliższe 10 minut 1150 razy mnożymy każde twoje zgłoszenie. Wystarczy za 3,69 hasło Max wysłać na 7327.
1: Ty teraz przetrząsasz kieszeń? Wyjmujesz z niej telefon, wysyłasz hasło Max na numer 7327, a my każdego SMS-a mnożymy 1150 razy.
2: RMF Max. Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: afrobeatowe lato. To lubimy, to nowość. DJ Goja, Jason Derulo z hitem Michiko w RMF Max. Tymczasem w lasach już królują grzyby. Mm-hmm. Były wielkie upały, potem były deszcze, no i niczego więcej grzyby do życia nie potrzebują. Grzybiarze pokazują na forach, czy tam właśnie w sieci, pełne kosze.
1: Coś wspaniałego, chociaż ja uważam, że to jest ta dyscyplina, która pokazuje, że nie liczy się cel w życiu, tylko droga, bo nikt cię nigdy nie chce zdradzić.
0: No to bądźmy znienawidzeni przez grzybiarzy, zdradzimy, gdzie ich najwięcej. Borowiki, maślaki, kurki, to w tych koszach znaleźć można. Mm-hmm. Sporo ich w Wielkopolsce, a także w Kujawsko-Pomorskim i Małopolsce.
1: No, ucieszyli się tak głośno ci, co mają blisko. Także widzimy się na Instagramie, jak będę pokazywać, co zebrałam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Siema, to co tam remontujecie w wakacje?
3: Remontuję kurnik u babci na wsi, bo kurki też potrzebują mieć przytulny kącik.
2: No pewnie, ale to jest jedna rzecz, a druga?
4: Ja na przykład w tym momencie remontuję kurnik.
5: Nie.
4: Ponieważ po zimie moje Happy Chickens trochę przybrały i niestety stara grzęda nie wytrzymała.
5: Czyli przed nami jest nowa edycja programu Nasz Nowy Kurnik.
2: Tak, to totalne remonty kurnikowskie.
6: Podjąłem decyzję. Wyremontuję wam tę grzędę.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: I po reklamie.
10: Na rower.
11: Na koncert.
12: Na spacer.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
15: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Wtorek na Mazowszu będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Mławie, 17 w Ciechanowie i 18 w Płońsku. Ciśnienie utrzyma się na niskim poziomie, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu, chwilami nieco mocniej, przez co odczuwalnie może być nieco chłodniej. W porywach będzie się rozpędzał nawet do 50 km na godzinę. Wieczorem ma się jeszcze ochłodzić, a biometr przez cały dzień będzie niekorzystny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
13: RMF Max!
2: RMF Max Mazowsze!

0: Don't Be So Shy od iMoney. iMoney nieśmiała, a George Clooney szczery. Otrzyma nagrodę Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji za całokształt twórczości i skomentował: to ogromny zaszczyt, ale to znak, że się zestarzałem.
1: Ale spokojnie, George, ty jesteś akurat tym gościem, za którym pomimo siwizny szaleją młode dziewczyny.
0: I chętnie zobaczymy kolejną część Ocean Eleven. My zapraszamy na kolejną odsłonę wspólnego przedpołudnia jutro po 9:00. Anka i Fioas.
1: A teraz pasuje idealnie. Chcę więcej. Liwka, fukaj w projekcie Enklawa. Odpalamy lato i wszystko gra w RMF Max. Do jutra, hej!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. GoFund jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. GoFund jest.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
9: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
0: I po reklamie.

0: Jest 13, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na Flash. Prawie 4 miliony osób skontrolowała w ciągu ostatniego roku polska straż graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą. Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.
1: Straż graniczna odmówiła wjazdu niemal 2000 osób. Ponad 1200 cudzoziemców przekazano w trybie tzw. readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu. Polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.
0: Informował Jakub Rybski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Wracamy do Mławy. Są zmiany na stanowiskach dyrektorów w dwóch szkołach ponadpodstawowych. Chodzi o zespoły szkół numer 1 i 4. Więcej o tym nasza reporterka.
3: Przechodzącego na emeryturę Stanisława Matyjasika, dyrektora zespołu szkół numer 4, zastąpi Ewa Zagożdżon, a kierującą zespołem szkół numer 1 Urszulę Makowską Robert Grabowski. Nowi dyrektorzy mają spore doświadczenie zarówno w edukacji, jak i zarządzaniu, a także kwalifikacje związane m.in. z kształceniem zawodowym i zarządzaniem oświatą. Oboje zostali powołani na 5-letnią kadencję.
0: Mówiła Renata Pasiut. Zostajemy jeszcze w Mławie. Jak wiecie z naszych fleszy, na zachodzie miejscowości trwa budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 544. Przypomnijmy, trasa o długości prawie 8,5 km połączy północ miasta z węzłem Mława Południe na ekspresowej S7. Ma to odciążyć centrum Mławy i poprawić dojazd do dzielnicy przemysłowej. Oddanie obwodnicy planowane jest na maj 2028 roku. Koszt inwestycji to 134 miliony złotych. We fleszu za godzinę spytamy dietetyków, jak najlepiej świętować przypadający na dziś Światowy Dzień Czekolady. A za chwilę prognoza pogody. Zostańcie z nami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Co nowego w pogodzie? Do końca dnia w regionie będzie raczej pochmurnie i deszczowo. Z kolei wieczór i noc z wtorku na środę na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i wietrznie. W regionie spodziewane są przelotne opady deszczu, a na termometrach najchłodniej w Mławie, około 11 stopni. Wiatr z zachodu będzie momentami silniejszy, w porywach do 50 km na godzinę, co spotęguje uczucie chłodu.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: To wtedy wiadomo, że Polak się kąpie, nawet jak jest zakaz.

0: zapachniało elektronicznym old schoolem. To Axwell i Bone w RMF Max. Coś czuję, że będzie grane na imprezach tego lata. Patrzę na kartkę z rundą bonusową, którą mi tu podsunęli, i mówię sobie, co jest grane, no nie przejdzie. A później ją odwróciłem, nie? No jest 999. Także bardzo dobrze można korzystać przez najbliższe 10 minut. Tyle dostajecie za jedno zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma. To wystarczy jedno słowo. Max wysłać na numer 7327 za 3,69 zł. No i już jesteście w zabawie i możecie coś wygrać fajnego. Nasza słuchaczka Beata wczoraj wygrała maszynę do lodów. Wy dzisiaj możecie wygrać 15 tysięcy złotych, bo różne nagrody są pod naszymi palmami, kiedy spadnie kokos. No a teraz można się zgłaszać po 999 losów. Max, wysyłajcie na 7327. Teraz najlepiej.
1: Max. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
21: I po reklamie.

sombr w RMF Max tak śpiewa, że aż szef brew podnosi w takim pytającym spojrzeniu, co to takie fajne. Chociaż jak szefostwo jest poza biurem, to jeszcze lepiej, jakoś tak swobodniej się wtedy robi, prawda? Można się za jakimś wakacyjnym kierunkiem rozejrzeć. No powiem wam, że za tydzień na Rivierze Tureckiej w 5 gwiazdkach można zapłacić 2,5 tysiąca od osoby. I to nie jest październik, tylko teraz, tylko tu już nie ma wybrzydzania z lotniskiem. No lecicie z tego miasta, z którego jest taka oferta i to w ciągu kilku dni. Oczywiście można zawsze wybrać Władysławowo, no ale wtedy trzeba się ubrać jak wtedy Swims na koncert, czyli krótkie spodenki i na to płaszcz. Jak się ubiera na koncerty Wiktor Waligura, no to jeszcze będzie można się przekonać w tym roku, bo jeździ po Polsce z męskim graniem i może dobrą pogodę w Czasowiczą wyśpiewa w tych swoich 4 porach roku. Bardzo mu to fajnie wyszło. Posłuchamy Wiktora Waligury teraz w RMF Max.

0: się gra latem, skocznie wesoło, nowy Lumix w RMF Max. Przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady. No, znam osoby, dla których to nie jest żadna wyjątkowa data, bo codziennie mają taki dzień. No ale jeśli wy akurat bardzo ostrożnie podchodzicie do kalorii, no to dzisiaj akurat jest pretekst, żeby sobie poluzować taką smycz. Przy jakiej pogodzie będą czworonogi spacerować na smyczy? O tym za moment i później numer jak huragan Eminem z Rihanną zaśpiewają. Max.
1: Reklama. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
17: Co nowego w pogodzie? Do końca dnia w regionie będzie raczej pochmurnie i deszczowo. Z kolei wieczór i noc z wtorku na środę na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i wiecznie. W regionie spodziewane są przelotne opady deszczu, a na termometrach najchłodniej w Mławie, około 11 stopni. Wiatr z zachodu będzie momentami silniejszy, w porywach do 50 km na godzinę, co spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie pozostaje niskie. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol i cieplejszą bluzę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
18: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.

nie zauważyliście, że bardzo ich lubimy w RMF Max. Miju, Zalia, dopóki się nie znudzisz. No jak to się nudzić, jak do weekendu jeszcze 3 dni, a do urlopu jakiś miesiąc w przypadku niektórych. I to jest zawsze loteria, nie? Czy lepiej na początku lipca, czy może pod koniec, czy w sierpniu? No doświadczenie podpowiada, że kiedy byście nie zaklepali urlop, akurat na waszym turnusie będzie padać, więc no po prostu trzeba spakować parę planszówek do plecaka. No i słuchawki, żeby można było posłuchać na przykład Ariany Grande w czasie spaceru. Mam ją teraz dla was w RMF Max. Pięknie nam zaśpiewa, nastrojowo się zrobi, a później David Guetta z One Republic nas mocno rozruszają.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Na luzie.
11: Bez granic.
10: We dwoje.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: Jest już 14, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na Flash. Polacy polubili system kaucyjny, pokazują to liczby. Od początku działania programu zwrócono już 1 600 000 000 opakowań i każdego dnia liczba ta rośnie.
1: Butelki czy opakowania przestają być śmieciem, który później leży na ulicach, placach, w lasach. W tym roku podczas 400 akcji sprzątania zebrano łącznie 228 ton odpadów i tylko 10 sztuk opakowań ze znakiem kaucji. Czyli widać, że tych opakowań kaucyjnych już praktycznie nie ma.
0: Tyle Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max krótkie przypomnienie z Płońska. Miasto otrzymało 4,5 miliona złotych na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ulicy Kopernika. Więcej o tym nasza reporterka.
3: To pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki nim powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowo-sanitarnym, oświetleniem, monitoringiem i instalacją fotowoltaiczną. W planach są też dwie trybuny dla kibiców, każda na 50 miejsc, a także ławki dla trenerów i zawodników. Całkowity koszt inwestycji to 9 milionów złotych.
0: Przypominała Renata Pasiut. A mieszkańcom Płońska przypominamy jeszcze, że do 22 lipca trwają konsultacje społeczne w temacie nadania nazwy stadionowi miejskiemu. Szczegóły na stronie miasta. Dziś 7 lipca, czyli Światowy Dzień Czekolady. Z tej okazji pytamy, jaką czekoladę wy lubicie najbardziej.
4: Ja najczęściej sięgam po czekoladę mleczną. Uwielbiam.
5: Żadnych szaleństw?
4: Mogą być rodzynki, drobna pistacja.
5: Ja sięgam po każdą, którą mam w zasięgu, niestety.
6: Nie ma żadnej ulubionej.
5: Ale jak jestem w sklepie, to najczęściej kupuję z nadzieniem truskawkowym.
6: Pan tu widzę, wciąga loda, a jaką wciąga pan czekoladę, jak pan ma okazję?
7: Mam białą, jedynie biała, a najlepiej jak jest z wylkami kokosowymi, to już jestem sprzedany.
0: Mówili naszej reporterce Joasi Chramitko-Mikoluk, mieszkańcy Pomorza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. Do końca dnia w regionie będzie raczej pochmurnie i deszczowo. Z kolei wieczór i noc z wtorku na środę na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i wietrznie. W regionie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach najchłodniej będzie w Mławie, około 11 stopni. Wiatr powieje z zachodu, będzie momentami silniejszy, w porywach do 50 km na godzinę, co spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie pozostaje niskie. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol i cieplejszą bluzę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Już po 14 z godziny na godzinę jesteśmy... Co...

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: To słynisz House Mafia, kibicuje wam we wtorek, no bo swojej drużynie już nie muszą. Szwedzi odpadli, ale Szwajcaria jeszcze gra, też na szczy, to może im będą kibicować, no bo dziś zagrają z Kolumbią o 22:00, wcześniej Argentyna zmierzy się z Egiptem. No i ja trzymam kciuki za to, żeby żadnej z tych drużyn nie kibicował Trump. Więcej mundialowych informacji po 15:00 w RMF Max, a za chwilę kolejny zawodnik, który zapełnia duże stadiony. To będzie Dawid Podsiadło. Max.
1: Reklama. Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Na lody, na plażę z ekipą.
18: Leżąco.
17: Na chillowanko.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max.
20: Mazowsze. Ciecha.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Halo?
2: Dzień dobry, tu Robert Bojanowski. Radio RMF Max dzwoni do ciebie, tylko chciałbym się dowiedzieć, kto po drugiej stronie.
1: A, Dawid?
2: Cześć, Dawidzie. No dzwonię z naszą zabawą Casa de Palma, do której się zgłaszałeś. Mam nadzieję, że jesteś tylko trochę zaskoczony, że wiesz, o co chodzi.
1: Znaczy, jestem bardzo zaskoczony osobiście.
2: A to tym lepiej. Uwielbiamy robić niespodzianki, to jest miła niespodzianka. Słuchaj, no gorzej byłoby, gdyby do ciebie zadzwonił na przykład Urząd Skarbowy, nie?
1: No, mogło być.
2: To by chcieli coś od ciebie, a tak ty możesz chcieć coś od nas, bo w zabawie Casa de Palma mamy różne fantastyczne nagrody. Między innymi nagrodę pieniężną, bo jest 15 tysięcy złotych. Do wygrania. No to zależy, którą palmę wybierzesz, którą palmą potrząśniemy i co tam z niej spadnie. No i właśnie tłumaczę tobie i też wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, o co chodzi. Musisz wybrać jedną z 26 palm. No to jest bardzo prosty wybór. Od 1 do 26. Ty decydujesz, a ja później sprawdzam, co tam się trafi. Zastanów się,
1: dobra,
2: ja nie popędzam.
1: Załóżmy, że polecimy w mój wiek po prostu.
2: Okej.
1: Okay. Prościej.
2: No widzisz, ale to dobrze, że się do faceta dodzwoniłem, bo jakbym się dodzwonił do kobiety, no to by nie chciała nic powiedzieć w tym temacie. A to wszystko jawne.
1: No to poszedłbym w 20 palmę.
2: 20. To jest bardzo dobry wiek, nie tylko dla faceta zresztą.
1: No.
2: Jesteś pewien, bo powiedziałeś powiedzmy, a ja muszę mieć z twojej strony pewność, słyszeć.
1: No. Mhm. Jestem pewny, że to będzie numer 20.
2: 20. No to trzęsiemy. Kokos spada. I sprawdzamy, co jest w środku. No i powiem ci, że moim zdaniem, znaczy tak, ja bym się ucieszył, bo to jest super rzecz na wakacje. Głośnik JBL wędruje do ciebie.
1: O, no
2: przyda się?
1: Przyda się? Przyda się, oczywiście.
2: Będzie można rozkręcić wakacyjną imprezę, tylko słuchaj, ja mam taką prośbę, jak będziesz jechał z ekipą pociągiem, to wiesz, jednak ci pasażerowie obok chcą spędzać czas w ciszy czasami, czasami coś czytają, więc tam to może nie, ale jak już dojedziesz, to możecie robić balet. A jakie plany na wakacje?
1: A lecimy do Chorwacji ze znajomymi.
2: To już ci podpowiadam, że taki głośnik można przewozić samolotem. Wiem, próbowałem.
1: No i super.
2: Bawcie się dobrze, niech Chorwacja słyszy RMF Max.
1: Dzięki bardzo.
2: No a jutro ponownie wracamy do was w RMF Max z zabawą Casa de Palma, w której do wygrania nie tylko głośnik, ale między innymi 15 tysięcy złotych. Można się zgłaszać na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: A słyszeliście w ogóle, że w czwartek i w piątek w nocy ma być 7-8 stopni?
3: Naprawdę? Gdzie jest moja skrobaczka? Gdzie jest moja skrobaczka do ciebie?
4: To zapowiada się na to, że komary to będą w kurtkach chyba latać teraz.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
6: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
7: To jest jakby luksusowo.
6: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
11: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. Do końca dnia w regionie będzie raczej pochmurnie i deszczowo, z kolei wieczór i noc z wtorku na środę na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i wietrznie. W regionie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach najchłodniej będzie w Mławie, około 11 stopni. Wiatr powieje z zachodu, będzie momentami silniejszy w porywach do 50 km na godzinę, co spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie pozostaje niskie, wychodząc warto zabrać ze sobą parasol i cieplejszą bluzę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
12: RMF Max. RMF Max.

A to oczywiście Cook w RMF Max, taki mały. No bo są ludzie duzi, są mali. I znowu o Trumpie będzie. On do tych wysokich należy. No sorry, on sam sobie to robi. No nie da się o nim nie mówić. Chwali się, że załatwił promocyjne ceny wołowiny w amerykańskiej sieci handlowej z okazji 250-lecia Stanów. No bo to jest tak, że my tu u nas w Polsce wywieszamy flagi, jak jest święto narodowe. A oni jedzą. No i żeby nie było, to też jest oznaka patriotyzmu, bo dzięki temu jest ich więcej. Nawet wymyślili, co zrobić, żeby średnia była wysoka. Chudych wysyłają w ramach kontyngentu do Polski. Chociaż ja to akurat się nie powinienem naśmiewać, bo ledwo się wakacje zaczęły, a już mi waga pokazuje 5 kilo więcej. No to wam z życzeniami wszystkiego dietetycznego wysyłam teraz bardzo wysokokaloryczny numer. Mikolas i Trips zrobią hałas, a później jeszcze Jazzy Spritz.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest 15. Filip Siuda, zapraszam na Flash. Dopiero jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje możliwe zmiany w systemie ochrony zdrowia, powiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
12: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
11: Zmiany są konsekwencją m.in. nagłośnionych ostatnio nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
13: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Wracamy na krótko do tematu z poranka. Mławska policja bada sprawę rzekomej próby porwania 14-latki. Sprawa jest priorytetowa, zaznaczają policjanci. Na razie jednak nie potwierdzono informacji o próbie porwania.
14: Apelujemy o niepublikowanie danych osobowych ani zdjęć osób biorących udział w sprawie oraz o powstrzymanie się od komentarzy nawołujących do samosądów i agresji. Takie zachowania mogą stanowić przestępstwo. Przypominamy, że każda tego typu sprawa jest przez policję traktowana priorytetowo i wyjaśniana z najwyższą starannością.
11: Mówiła Anna Pawłowska, oficer prasowy KPP w Mławie. Kiedyś to było, a teraz co? O to pytamy Was dziś w RMF Max. Pytaliśmy pokolenie lat 90., jakiej muzyki słuchało się wtedy na wakacje.
15: Muzyka, oj, to co grało akurat w radiu, nie miałem wtedy jakichś swoich preferencji.
16: Muzyka była zdecydowanie na wyższym poziomie, tak? Dzisiaj wydaje mi się, że to nie tak gra, jakie powinno. Za dużo jest tych gwiazd takich sezonowych, a kiedyś to były zespoły, które grały wiele lat, tak? Elo albo, nie wiem, Sary Cepeliny.
11: To usłyszał nasz reporter Amadeusz Biurkowski. A na koniec przypominamy, że już w ten weekend zaczyna się cykl Koncertowe Lato na Płońskim Rynku. Zagrają Ali Al-Ani i Łukasz Niedzielski. Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Spece od Meteo zapowiadają nam na wieczór i noc sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie w Mławie. Tu termometry pokażą około 11 stopni, a w Ciechanowie i w Płońsku nieco cieplej, do 12. Wiatr powieje z zachodu mocniej, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie ma być niskie, więc możecie czuć się nieco ospale. Jutro z kolei ma być podobnie jak dziś. Pochmurno i z opadami deszczu.
13: RMF Max.
0: No i już po 15 we wtorek za 25 minut sprawdzimy, co się dzieje na mundialu w Stanach. Czy tam komuś kolejnej kartki nie unieważnili? Robert Bojowski, zapraszam na kolejne 2 godziny. No i sprawdzam, kogo posłuchamy teraz w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan. Mocna ekipa.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

jest wesoło, jest skocznie. Tego nam trzeba latem. Bibi Rexa, David Guetta w RMF Max. Tylko żeby was tam wakacyjny melanż za bardzo nie poniósł. Wiecie, mówię o takich różnych wyskokach. No zachowujmy się po prostu. Ale gdyby same słowa prowadzącego was nie przekonywały, no to od razu mówię, że grzywny za różne wykroczenia będą 10 razy wyższe. Jak się za coś płaciło karę 500 zł, to teraz będzie 5 tysięcy. Jak było 2 tysiące, to teraz będzie 20 tysięcy. To pewnie w zamyśle ma odstraszyć potencjalnych łobuzów, no ale myślę, że kiedy oni broją, to są akurat w takim stanie, kiedy argumenty finansowe nie działają. W zasadzie chyba żadne nie działają, więc pewnie chodzi po prostu o to, żeby więcej kasy wpadło do budżetu. No to jest taka wyjątkowa sytuacja, w której nie chciałbym, żeby państwo się bogaciło. Życzę spokojnych wakacji i za chwilę coś bardzo wakacyjnego, bo to raj zaśpiewa w RMF Max.

0: takim dopingiem. To się działa, Juste, Jackstyle w RMF Max. A jak tam doping na mundialu? Co się dzieje na boiskach piłkarskich? Sprawdzamy teraz w RMF Max.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Belgowie nadal świętują awans do ćwierćfinału mundialu, donosi z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion. W nocy wygrali 4-1 ze Stanami Zjednoczonymi. Media w Belgii podkreślają, że to nie tylko zwycięstwo sportowe, ale także polityczny rewanż za aferę z telefonem Donalda Trumpa do szefa FIFA. Przypomnijmy, prezydent USA interweniował u Gianniego Infantino w sprawie anulowania kartki dla czołowego napastnika amerykańskiej drużyny Folarina Boluguna.
2: Dziennik Le Soir pyta na pierwszej stronie Halo, Donald. Z kolei La Dernière Heure pokazuje na okładce Romelu Lukaku, autora czwartego gola dla Belgii. Napastnik trzyma dłoń przy uchu, wykonując gesty telefonu, a nad zdjęciem widnieje tytuł Made in Belgium. Newsblad pyta z przekąsem, do kogo teraz zadzwonisz, Donaldzie? Belgijskie media są zgodne. Odpowiedź na całą aferę padła na boisku.
1: A dzisiaj już ostatnie mecze 1/8 finału. O 18:00 Messi poprowadzi Argentynę w pojedynku z Egiptem. Fenomenalny Leo strzelił już 7 bramek na tym turnieju. O 22:00 mecz Szwajcaria, Kolumbia.

0: Oj, Martin Garrix to jest ostatnio rozchwytywany jak parawany w pensjonacie nad morzem. Tu Ed Sheeran akurat, no a przecież jeszcze z Madonną się spiknął. Jak tak dalej pójdzie, to i Dawid Podsiadło się o niego upomni. Jego zagram wam po 16, a teraz upominam się w waszym imieniu o najbardziej aktualne informacje o pogodzie. Posłucham ich dosłownie za moment w RMF Max, a po prognozie będę miał dla was przeciwdeszczowego Lost Frequencies.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0 500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
7: I po reklamie.
8: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Specy od Meteo zapowiadają nam na wieczór i noc sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie w Mławie. Tu termometry pokażą około 11 stopni, a w Ciechanowie i w Płońsku nieco cieplej, do 12. Wiatr powieje z zachodu mocniej, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie ma być niskie, więc możecie czuć się nieco ospale. Jutro z kolei ma być podobnie jak dziś. Pochmurno i z opadami deszczu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj w RMF Max, no pasują do siebie moim zdaniem. Ona taka bardziej temperamentna, on się dawno uspokoił. Para idealna mogłaby z nich być. Na Europie się czasami takie pary widuje w Polsce. Ona głośna, taka rozkazująca. A chłop cichy, spokojny. Tylko tak, kochanie, nie denerwuj się, kochanie. No dopełniają się po prostu. Ona ma rację, on ma święty spokój. Chociaż znajdą się pewnie złośliwi, którzy powiedzą, że to nie jest święty spokój, tylko taki instynkt samozachowawczy w wersji all inclusive. A jak nad Bałtykiem, to powiedzmy pół inclusive. No a u nas w RMF Max pełen wypas. Dobry kolega Justina Biebera, Kid Laroi teraz. Posłuchajcie, jak mu fajnie wyszedł numer Girls. Później jeszcze Clean Bandit z Sean Paulem i Anne-Marie będą.
1: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Niech mi ktoś przytuli.
2: Ja chcę jeszcze raz.
3: Nie mogę się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma. A teraz się prowadzę z trzecim. Let's go!
4: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: O 16 w RMF Max krótko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają także przed silnym wiatrem. Silnie wiać będzie w północnej części kraju, w Pomorskiem to alert najwyższego 3 stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg, będzie zimno i wietrznie.
1: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo ochłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę i temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
0: Przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Nadal trwa spotkanie premiera z minister zdrowia i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowa dotyczy reformy systemu ochrony zdrowia.
2: Trwa spotkanie i wszystkie decyzje na ten temat zostaną ogłoszone jutro. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycje, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Donald Tusk do jutra dał czas minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie na przedstawienie planu naprawczego po aferze związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Polska jest na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zagranicznych podróży. Polacy w 2024 roku zarezerwowali 6% wszystkich noclegów związanych z prywatnymi wyjazdami za granicę. W sumie dało to 345 milionów zarezerwowanych miejsc. Tak wynika z raportu Banku PKO. Wyżej w rankingu uplasowały się Niemcy, Francja i Hiszpania.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Co nowego w pogodzie? To sprawdzamy w RMF Max. Specy od Meteo zapowiadają nam na wieczór i noc w Koninie sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najchłodniej ma być w Mławie, tam termometry pokażą około 11 stopni, w Ciechanowie i Płońsku nieco cieplej, do 12. Chodzi tutaj o noc. Wiatr z zachodu powieje mocniej, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie zrobi się niskie, więc możecie czuć się nieco ospale. Jutro będzie podobnie, pochmurno i deszczowo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Hity na maksa. Po 16 we wtorek, no to o tej porze mamy dwie opcje. Albo wspieramy wszystkich, którzy już dołączyli do popołudniowego szczytu, albo pozdrawiamy na popołudniowym spacerze na urlopie. Robert Wojewski, kłaniam się, zapraszam na kolejną godzinę wtorkowego programu i wszystko gra w RMF Max. Jeśli mam wskazać mój typ na hit tego lata, to jest I żal.

4 pory roku Wiktora Waligury w RMF Max. Akurat teraz ta najpiękniejsza pora, chociaż może nie najbardziej stabilna, no ale pozycja Wiktora w ekipie męskiego grania wydaje się bardzo ustabilizowana. Będzie z nimi w Poznaniu w weekend, ale my też koncertujemy i już szykujemy się na kolejny tydzień. Będziemy w Łodzi, w Gogolinie, w Łodzi Edyta Górniak, z Kolim, w Gogolinie Oskar Cyms, Grzegorz Chyży czy Trzech Króli. No i wy oczywiście jesteście zaproszeni. No a Bibi Rexa to w tym sezonie wprosiła się do numeru Fightless i to był bardzo dobry ruch. Zresztą sami posłuchajcie.

Dialog z Davidem Guettą. To musi brzmieć dobrze w takim głośniku przenośnym, który dziś wygrał w RMF Max nasz słuchacz Dawid, proszę jaka zbieżność imion. Do Chorwacji z nim pojedzie. No a wy jutro możecie sięgnąć po kolejną z fantastycznych nagród, które mamy w Casa de Palma. Zapraszam na rmfmax.pl po szczegóły. Nawet teraz, jeśli oczywiście nie jesteście za kółkiem, za kierownicą nie surfujemy po internecie. Za kierownicą słuchamy najlepszej muzyki, którą mamy dla was w RMF Max na całe wakacje. I za chwilę kolejny dobry numer. Another.

myślę, że reszta artystów odetchnęła z ulgą i cieszę się, że on już skończył trasę koncertową, bo to jest jednak spora konkurencja. Dawid Podsiadło w RMF Max i Sezon. Sezon na szczęście dopiero się zaczął. No i to jest chyba najlepszy moment na podróż poślubną. Gdzie pojedzie Taylor Swift ze swoim świeżo upieczonym małżonkiem? No, odpowiedź jest prosta, no gdzie tylko zechce, a jak się jej miejsce spodoba, to sobie kupi całe. Chociaż nie jestem pewien, czy jest czego zazdrościć, bo ona nie ma pojęcia, jak to jest przeciskać się między parawanami. Trzeba uważać, żeby komuś puszki nie potrącić, bo jak się wyleje, będzie afera. No, niby może kupić wszystko, ale szacunku na kocyku o 5 rano w Mielnie nie wywalczy żadnym miliardem. To niech chociaż zaśpiewa. Gratis.

0: Moonlight, Fordo, Alsz, oni dają radę w tym numerze muzycznym, wsparcie na wakacje od RMF Max. No a kibicom piłkarskim, którzy mimo tego, co się dzieje na mundialu w Stanach, oglądają mecze, przypominam, że o 18 Egipt, Argentyna, no i później o 22 Szwajcaria kontra Kolumbia, ale wcześniej, po 17, wy będziecie mogli powalczyć o wyjściówki do parku rozrywki w RMF Max. Robert Bojanowski, odpoczywajcie, bawcie się dobrze i zróbcie głośniej, bo za chwilę nowy Ale Farben. Na razie, pa!
1: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska, Kraina Węgla.

0: 40 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0 500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Na siebie.
5: Nad morze.
4: Na metę.

0: Co nowego w pogodzie? To sprawdzamy w RMF Max. Specy od Meteo zapowiadają nam na wieczór i noc w Koninie sporo chmur i przelotne opady deszczu. Najchłodniej ma być w Mławie, tam termometry pokażą około 11 stopni, w Ciechanowie i Płońsku nieco cieplej, do 12. Chodzi tutaj o noc. Wiatr z zachodu powieje mocniej, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie zrobi się niskie, więc możecie czuć się nieco ospale. Jutro będzie podobnie, pochmurno i deszczowo.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: I'm a fireball.
1: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. I'm a fireball.
4: Już 17. W RMF Max czas na flash. W nim krótko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. A zaczynamy od ważnej wiadomości z tureckiej Ankary, gdzie odbywa się szczyt NATO. Jak poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi oraz Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie centrum do systemów Patriot. Co to oznacza dla naszego kraju?
5: Wicepremier przekonywał, że centrum serwisowe przyspieszy produkcję, ale też serwisowanie pocisków. Produkują je Amerykanie. To kluczowy element systemu obrony powietrznej, między innymi w Europie i Azji. Minister nie wykluczył, że takie centrum może powstać w Polsce, choć jego miejsce nie jest jeszcze znane.
4: Mówił Michał Radkowski. Podróżujecie na wakacje samolotem? Uwaga, posłuchajcie. Parlament Europejski zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. Mają być one spójne z obecnymi realiami podróżowania. Odszkodowania będą przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia.
6: Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
4: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginiona. Przedstawiciele medyków, którzy przyjechali na obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, zapowiadają, że będą czekać na Jolantę Sobierańską-Grędę do skutku. Zapraszają minister zdrowia na ulicę Limanowskiego w Warszawie.
7: Alei Ujazdowskich. Jest tutaj około 10 minut jazdy. Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych.
4: Mówiła przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sprawdzamy jeszcze, co mają dla nas synoptycy. W naszym regionie wieczór i noc będą pochmurne i z przelotnymi opadami deszczu. Najchłodniej ma być w Mławie, tam termometry pokażą około 11 stopni w nocy. W Ciechanowie i w Płońsku nieco cieplej, do 12 stopni. Wiatr powieje z zachodu mocniej, w porywach nawet do 50 km na godzinę, więc odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie niskie, więc możecie czuć się nieco ospale. Jutro będzie podobnie. Będzie pochmurno i z opadami deszczu, a na termometrach do 20 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Hity na Maxa.
11: Czasem coś się popsuje, czasem coś się wywali, ale nie można dać się zdenerwować, drodzy państwo. U nas tak właśnie zaczął się dzisiejszy dzień w pracy, ale mimo to w dobrych humorach spotykamy się tu po 17.
12: Tak jest. Justyna Borycka,
13: Natalia Kawałek
11: i Michał Siwek.
12: Tak się ucieszył, że rozwiązał problem, że aż się zapomniał przedstawić, proszę państwa. Karol Nadawczy z wami do 20. Cześć!
13: Tak z taką lekko podniesioną adrenaliną. Bez kawy, damy radę.

0: grzywce Denego w 2007 roku. Myślę, jeżeli ktoś mnie pyta, stop, o czym myślisz, to w tym momencie o tym właśnie.
1: A takie rzeczywiście pytanie się w tym momencie pojawia tutaj, tak, w tej naszej pięknej radiowej przestrzeni. 3,
0: więc ja
1: 2,
0: się już
1: 1.
0: wystrzelałam, teraz wy.
1: Stop. O czym teraz myślisz?
2: I nie będziemy już nic więcej sugerować, bo to jest, wiesz, tak jak komuś powiesz, nie myśl o różowym słoniu.
0: A ta grzywka to jest już bardzo dużo.
2: A grzywka sugeruje bardzo dużo, więc tak, my już nic nie mówimy. Teraz po prostu wy zagłębcie się w swoje neurony, w swoje umysły i
1: czekaj,
2: po prostu napiszcie.
1: Czekaj. Widzę różowy słoń z grzywką.
2: Poszło za daleko. Poszło za daleko. Messenger RMF Max, dajcie znać, o czym teraz myślicie, bo do zgarnięcia dziś znów 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.

0: Trochę mroczny, a jednocześnie pełen energii klimatu Gipsa, Kukona i Jonatana. To jest cały czas RMF Max. Jest 17.19.
1: A jeżeli chodzi o super rzeczy, to mamy super projekt z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zróbmy hałas dla Kielc!
2: Jest!
1: Tak jest!
2: Moje miasto, moje
1: miasto. Tak jest, tak jest. I właśnie ten projekt zdobył medal, złoty medal podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii. I teraz o co chodzi? Za to złoto. Słuchajcie, rozwiązanie dotyczy, uwaga, kalibracji mikroskopów ze skanującą sondą, czyli urządzeń pozwalających badać struktury tak małe, że liczy się tutaj każdy nanometr.
2: Czyli taki mikroskop, takie mega małe rzeczy.
0: Takie najmniejsze rzeczy nawet na świecie zobaczy.
2: Tak, to być może nawet będę mogła dojrzeć tam moje chęci do pracy w lipcu.

0: Topiki Becky G w RMF Max. My to już sobie dyskutujemy pomalutku o mundialu i o tym, co tam się dzieje. I nie tylko. Krzysiu Chwaliński z nami jak zwykle o tej porze. Obecny. Witam.
1: Cześć.
0: Witam.
2: No to zapraszamy na najnowszy raport z boisk wszelakich, bo nie tylko mundialem Krzysiu się zajmuje i nie tylko mundialu wszystko wie.
1: Ale dzisiaj będzie tylko piłka w jednym rozmiarze. Na piłkarskim mundialu ostatnie mecze 1/8 finału. Za pół godziny rozpocznie się spotkanie Argentyna-Egipt. Obrońców tytułu poprowadzi Leo Messi, który, przypomnijmy, na tym turnieju strzelił już 7 goli.
3: Ile?
4: Przyjechał na ten mundial, pokazuje, że przede wszystkim jest pasja, jest energia. Umiejętności były zawsze i będą chyba zawsze, niezależnie od wieku. I jest otoczony fantastyczną drużyną.
1: Podkreślał piłkarz Cezary Wilk. Argentyna ma jednak za sobą trudny mecz z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16. Rywala udało się pokonać dopiero po dogrywce, unikając na szczęście rzutów karnych. Zespół z Afryki przebrnął przez fazę grupową po dwóch remisach i zwycięstwie nad Nową Zelandią, a w fazie pucharowej pokonał po konkursie rzutów karnych Australię. Egipt bardzo chce dzisiaj historycznego zwycięstwa, no i ma w swoim składzie Mohameda Salaha. Początek tego spotkania o godzinie 18, a o 22 Szwajcaria zagra z Kolumbią.
0: To Krzysiu, wpadasz do nas na mecz? Będziemy oglądać tutaj w studiu?
1: Jasne. Jak zapraszacie i odpalacie ten wielki telewizor, to
0: tak.
2: Zapraszamy, dysponujemy wodą z kranu i
0: i kawą też.
2: I tym przeterminowanym jogurtem z lodówki.
1: Dobrze.

0: Maxa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: reklama.
1: Bo w media ekspert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska, Kraina Wędli.

0: Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sprawdzamy jeszcze, co mają dla nas synoptycy. W naszym regionie wieczór i noc będą pochmurne i z przelotnymi opadami deszczu. Najchłodniej ma być w Mławie, tam termometry pokażą około 11 stopni w nocy. W Ciechanowie i w Płońsku nieco cieplej, do 12 stopni. Wiatr powieje z zachodu mocniej, w porywach nawet do 50 km na godzinę, więc odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. Ciśnienie niskie, więc możecie czuć się nieco ospale. Jutro będzie podobnie. Będzie pochmurno i z opadami deszczu, a na termometrach do 20 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Jak są wakacje, to różne myśli mogą się pojawiać. O to was pytamy w kanale nadawczym po godzinie 17. No i z nami jest już Kamila. Cześć Kamila.
2: Cześć.
1: Pamiętasz ten moment, jak cię poprosiliśmy, znaczy w zasadzie wszystkich słuchaczy, żeby się zatrzymali i o czymś pomyśleli? To o czym ty pomyślałaś wtedy?
2: Pomyślałam o lodzi w swoim nowym mieszkaniu, gdyż oglądałam zdjęcia na telefonie i prosiłam tatę, żeby zrobił mi, rozrysował to, ile, który pokój, ile ma metrów. I zwróciłam uwagę na lodzie, która na rysunku jest prostokątem.
3: Aha.
2: A mam zdjęcia nawet tego mieszkania i ona nie jest prostokątem.
3: A czym ona jest?
1: Co to za kształt?
2: Najłatwiej to określić literką L.
3: Czyli L jak lodzia po prostu.
4: Coś tam tak, jeszcze wystaje.
3: Ma to sens, w sumie, no, jakby na to nie spojrzeć.
2: Nie wiem, czy jest taki kształt, taka figura.
3: Jest. To mi pani na matematyce mówiła. To jest kółko, kwadrat, prostokąt
4: i lodzia.
2: I lodzia. Zaokrąglonego nie ma.
4: Kamila, będzie na pewno piękny czas spędzony na balkonie jeszcze w te wakacje, ale oprócz balkonu to ty się możesz też wybrać, słuchaj, do Energylandii, bo 4 bilety mamy dla ciebie.
2: Super.
3: Energy Lodzia.
4: To jest twój plan na wakacje.
3: Zapraszamy. 4 wyjściówki są twoje, zbieraj ekipę, jedziesz. Super. I gwarantujemy doskonałą zabawę.
2: Super. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.

0: informacje last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Czy to już jest jesień? Spore zachmurzenie i deszcz, a nawet burze mogą pojawić się dzisiaj do końca dnia. Za to przed nami ostatnia tak zimna noc. Dzisiaj tylko 12 stopni powyżej zera. Właśnie w nocy, za to od jutra w dzień nawet 20 stopni z przeważającą ilością chmur na niebie, za to na pewno z większą ilością słońca. Koniec tygodnia bardziej pogodny, może również i wietrzny, za to z temperaturową ulgą maksymalnie przez weekend zobaczymy 25 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na
7: podobno jakiś taki front burzowo-deszczowy się przesuwa, więc gdzieniegdzie może łupnąć. My łupiemy jakby co z głośników samymi hitami na maksa, słuchajcie.
8: To brzmi jak bardzo dobry plan na godzinę 18.
9: Tak ja jest. Też łupię w lewym boku.
8: A tego nie... w prognozach nie było.
7: Tak.
9: Dlatego jestem zaskoczony.
7: Musisz to zbadać w takim razie. Teddy Swims na dobry początek 18, a to jest kanał nadawczy. Borycka.
8: Kawałek.
9: I Siwek.
8: Wciąż mamy nieustaloną kolejność.
9: Tak, każdym razem.

0: Sugar Babes, Push the Button w RMF Max w kanale nadawczym i tak jak panie poprosiły, tak naciskamy przycisk, który nazywa się Boryna Przyrodnicza, która ma dla nas ciekawostkę. Poprosimy.
1: Niesamowite rzeczy się dzieją, słuchajcie, bo dzisiaj po raz 11 w historii spotkano nad Bałtykiem uchlę azjatycką.
2: Niesamowite. Uchle?
1: Uchle.
0: Siwek, cicho, bo my tak naprawdę nie wiemy, co to jest uchla. Narzuć nas na mapę.
1: Uchle azjatycka to jest taki czarny ptak. Ona się różni od uchli zwyczajnej, jakby co, bo te można nad Bałtykiem częściej spotkać. Mhm. Ale uchla azjatycka żyje w dalekiej Azji. Od Jeniseju na wschód. Też nie wiem, gdzie to jest. Tereny lękowe tych ptaków występują na Syberii, ale też w Mongolii i Kazachstanie. Zimę spędzają głównie na wybrzeżu Kamczatki, wyspach komandorskich, czyli w takich zimnych rejonach. To jest istotne, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak sobie te uchle...
0: Dlatego wybrały Bałtyk, to jest jasne wszystko.
1: Uchla azjatycka. To jest ptak, który dziś skradł nasze serca i jedyne, czego nie wiemy jeszcze o niej, to jak ta uchla robi.
0: No kochani, to jest chyba zadanie dla was. Znacie Messenger RMF Max. Prosimy o głosóweczki tamże. Jak brzmi uchla? Jak robi uchla?
2: Jak robi uchla azjatycka?
0: Bo... Nad Morzem Bałtyckim.
2: Jak robi uchla polska, to się domyślamy.
0: No i wiemy, jak też robi Lumix.
2: Tak. Bo to nowość od Lumixa, Self-Aware, teraz w RMF Max, a my odpalamy Messengera i czekamy na wasze głosóweczki.

0: Tak nam tu pięknie zbudowała klimat i my zostaniemy sobie w takim klimacie, w takim nastroju wyjątkowym, trochę wakacyjnym, trochę morskim. No pięknie będzie, zostańcie blisko radia koniecznie.
1: Uwaga, uwaga, bo zapraszamy Państwa do RMF Max Nature.
2: Uchla azjatycka pojawiła się dziś w Krynicy Morskiej. To jest 11 taki przypadek w historii. One tutaj nie latają, one nad tym morzem w ogóle nie za bardzo, bo one w Azji raczej, gdzieś w dalekiej Syberii. A jednak przyleciała. Dziś było widać czarnego ptaszka, uchlę azjatycką, latającą nad wodami Bałtyku. I stąd nasze pytanie, jak robi uchla?
1: Doktorzy i profesorowie biologii RMF Max zjednoczyli się na naszym messengerze i dali znać, że uchla brzmi tak.
3: Uchla, uchla, uchlał się znowu.
2: I jest mówią po polsku.
0: Wyjątkowa uchla, która przybyła do Polski celem, wieczoru
4: czego?
0: Kawalerskiego. Na przykład.
2: Ale też przy okazji miała rozmówki jakieś widocznie uchlopolskie, bo...
0: Podstawowe, tak.
1: Ale uchla nie jedno ma imię i uchla też nie jeden ma głos, drodzy państwo.
0: Ale ona na tej samej imprezie jest.
1: No tak, ewidentnie.
2: A to co? To one stadem przyleciały po prostu.
1: Ale to jest fascynujące.
2: Stadem taniej, słuchajcie. Z tej Syberii, no to jakby faktycznie.
1: Uchle z jakiegoś powodu wypowiadają własne imię cały czas. To jest też zagadka natury.
0: Ja wiem czemu. One to robią dlatego, że my nie znamy uchli i musimy je zapoznać bliżej, tak?
2: Właśnie, bo one to są rzadko. Uchla azjatycka. Jak robi uchla azjatycka? Czekamy na wasze kolejne głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max.
6: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Kto jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera.
6: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
5: Ogłoszenie RMF Max.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

0: Wchodzi Krzysztof Chwaliński do studia i mówi: Jezu, widzicie to, co się dzieje?
1: A my
0: mieliśmy akurat wyłączoną telewizję, bo tutaj też zajęci jesteśmy programem, prawda? Ale Krzysiu właśnie trzyma rękę na pulsie mundialu.
1: Tak jest, my na uchlami azjatyckimi byliśmy zajęci, a tu takie rzeczy się dzieją w mistrzowskim fleszu sportowym. Wszystkie szczegóły teraz.
2: Co oni tam psikają tam?
0: Ja nie wiem, co oni psikają. Krzysiu, co oni psikają? Powiedz nam.
3: Będzie chyba rzut wolny, o ile rzut karny, bo...
2: A, i to się teraz szprejuje?
3: Dobrze.
2: Okej.
3: To po kolei może. Od 30 minut w Atlancie trwa starcie Argentyny z Egiptem. To mecz o ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata i od początku mamy mnóstwo emocji. Yasser Ibrahim już w 14 minucie wykorzystał podanie po rzucie rożnym, huknął w światło bramki i zdobył dla Faraonów pięknego gola. W 19 minucie Argentyna mogła wyrównać, bo spóźniony Hassan przewrócił biegającego w pole karne Argentyńczyka i francuski sędzia bez wahania pokazał na 11. Do karnego podszedł Lionel Messi i pokazał, że nawet najlepszym czasami nie wychodzi. W Atlancie po 30 minutach Argentyna przegrywa z Egiptem 0-1. Z całą pewnością gorąco będzie już do końca tego spotkania. O 22:00 mecz Szwajcaria-Kolumbia. To jeszcze przypomnijmy, do tej pory awans wywalczyło 5 zespołów z Europy. Francja, Hiszpania, Belgia, Norwegia i Anglia, a także afrykańskie Maroko. A w meczu Argentyna-Egipt, odwracam się, nadal 0-1.
0: Nadal 0-1, tak. Egipt prowadzi, 31 minuta. Czekamy, co się wydarzy dalej i będziemy wam na bieżąco dawali oczywiście znać. Ale przyznaj się, Krzysztof, komu kibicujesz? Lionel w sercu, czy jednak
3: tak,
0: Egiptowi?
3: Chyba tak. Chyba chciałbym, żeby Argentyna...
2: Wiesz co, zastanów się, bo jak będziesz chciał pojechać na wakacje do Egiptu...
3: To jest dobra podpowiedź.

0: cztery pory roku mamy, a uchla azjatycka wybrała właśnie tę jedyną, żeby pojawić się nad Bałtykiem. Co za piękny czas.
1: Co za piękny czas, dokładnie tak jak zaśpiewał Wiktor Waligura w tej piosence. Zapraszamy znów do RMF Max Nature.
2: To ja szybko przypomnę, uchla azjatycka, ptak tak rzadko spotykany w Polsce, że tylko 11 razy go widziano, pojawił się w Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej. Ptak czarny, który zazwyczaj czas spędza
3: już, Krysia,
2: w Japonii.
3: Krysia, stop.
0: On jest opalony, okej?
2: I nie wiemy jak robi,
1: Pani,
2: ale zapytaliśmy
1: Krysiu, proszę,
2: was.
1: No. Właśnie, już wiemy jak on robi, posłuchajmy tego.
0: To jednostka bardzo młoda, osobnik, który ewidentnie poszukuje znajomych.
2: Samiczka.
0: Tak.
3: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.
0: A tu nam się koleżka odłączył od wieczoru.
1: Niech ta samiczka ucieka przed tym drugim egzemplarzem, bo jak oni się naprawdę... Nie, to jest, będzie zła para, to nie można.
0: Ale może uchli będzie więcej w Polsce.
2: Okres godowy?
1: No to na pewno.
2: Jakby zachęca.
1: Jak robi uchla? Messenger RMF Max, dajcie znać.
4: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Czy to już jest jesień? Spore zachmurzenie i deszcz, a nawet burze mogą pojawić się dzisiaj do końca dnia. Za to przed nami ostatnia tak zimna noc. Dzisiaj tylko 12 stopni powyżej zera. Właśnie w nocy, za to od jutra w dzień nawet 20 stopni z przeważającą ilością chmur na niebie, za to na pewno z większą ilością słońca. Koniec tygodnia bardziej pogodny, może również i wietrzny, za to z temperaturową ulgą maksymalnie przez weekend zobaczymy 25 stopni. We'll be right back.

0: To DJ Regard, Ride It w RMF Max, to jest kanał nadawczy. My cały czas w całkiem niezłych nastrojach, takich lekko wakacyjnych i w kierunku wakacji też was chcemy teraz zabrać.
1: Tak jest, słuchajcie, bo... Uchla azjatycka cały czas w naszych myślach. Uchla azjatycka, która pojawiła się dziś nad Bałtykiem. Bardzo rzadko się zdarza ta sytuacja. To chwyciło nas za serce i was również, bo głosówki na Messenger RMF Max z tym, jak robi uchla, cały czas spływają.
2: Łuku, łuku, łuku, lele. Łuku, łuku, łuku, lele. Ulele, ulele.
0: Ta uchla ma na imię Tamara. I pragnie nas uleczyć.
1: Klaudia, dziękujemy za tę interpretację uchli azjatyckiej. Jeszcze trochę i ta uchla zacznie śpiewać łaka łaka, więc dajmy im po prostu trochę więcej czasu w Polsce.
0: Ale uchla na takim stadionie to by było coś.
1: Mhm.
3: Ja nie mam nic więcej do dodania. Natura jest po prostu zachwycająca.

0: nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach!

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Jak nie upały, to spore zachmurzenia i opady. No początek tego lata na Mazowszu nie jest jednak dla nas najbardziej łaskawy, ale możemy powiedzieć szczerze, że przez najbliższe dni przynajmniej będzie stabilnie. Duża liczba chmur, jeszcze większa ilość opadów będzie nam towarzyszyć do końca tego tygodnia. Dzisiaj za kilka godzin najzimniejsza noc tego tygodnia, tylko 12 stopni powyżej zera, ale jutro w dzień powinniśmy zobaczyć ich aż 20. Opady również przez weekend niestety i przelotne. Na burze.
1: Szybki update meczowy.
0: Co
1: Argentyna,
0: ty chcesz update'ować, człowieku?
1: Egipt 0-1. Faraonowie, bo tak to się ładnie tutaj panowie komentatorzy tak nazywają, prowadzą z drużyną Messiego.
0: Słuchaj, nazywają, bo widzieli, jak faraonowie skaczą na stadionie, także nic kreatywnego, sorry.
1: Tak, ale jest. Naprawdę faraonowie
0: tak?
1: Są na tryb. Faraonowie tańczą.
2: A my razem z nimi i za chwilę tą drugą połowę też odpalimy, oczywiście, żebyście byli na bieżąco. Co jak gdzieś jedziecie. A to jest kanał nadawczy w RMF Max. Borycka, kawałek.
1: Siwek.
2: Coraz lepiej. Yes.
1: Jesteśmy coraz lepsi.
0: Cieszą nas małe rzeczy, naprawdę.
2: A no dalej tak to w głośnikach, a my za chwilę jeszcze do maturzystów tegorocznych się zwrócimy, bo słuchajcie, jest sprawa ważna. Bądźcie blisko.

0: Wakacje są w RMF Max, 10 po 7 i na Imoreni, to przed momentem na antenie. Trochę z tego wakacyjnego klimatu się wyrwiemy na moment, bo maturzyści się muszą wyrwać, gdyż jutro o 8.30 poznają wyniki swojego egzaminu dojrzałości.
1: No właśnie, więc teraz miło, fajnie, sympatycznie, a jutro o 8.30 będzie horror w całej Polsce. Mm-hmm. Będą straszne nagłówki, a my chcemy już was uspokoić teraz i powiedzieć wam już teraz, czy zdaliście, czy nie. Od tego macie w końcu kanał nadawczy, bo my wiemy takie rzeczy wcześniej. Więc tutaj, drodzy maturzyści tegoroczni, prośba do was. Głosóweczka do RMF Max. Wystarczy nam pierwszy wers inwokacji, że nam nagracie i na tej podstawie ocenimy, ile procent z matury macie.
2: Tak. Nasza wykwalifikowana kadra wróżbitów zajmie się tym i sprawdzalność takich prognoz, takich wróżeb jest...
1: Wróżeb nawet, tak.
0: No, widzę, że tutaj z polskiego to takie...
1: 120%,
0: tak. 120%.
2: Wróżeb.

0: rzeczywiście źle powiedziałem.
1: No trudno.
2: Słuchajcie, ale my zdajemy, rzucamy gusła, co tak. trzeba, to zrobimy. Ogarniemy.
1: Na szczęście Michał nie zdaje, Michał ocenia, więc śmiało możecie zaufać. Głosówka na Messenger RMF Max. Pierwszy wers inwokacji potrzebujemy.

0: Somber, 12 to 12, czyli wiemy, na ile zdał maturę. Ewidentnie 100%. Jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć z lewa na prawo, z prawo na lewo. Wszystko się zgadza.
1: 12 na 12 punktów. Nie wiem, co bardzo to była dużo za maturę, ale jakaś taka strasznie szybka i krótka.
0: Zazdrościmy.
1: Pewnie ta tegoroczna była trochę trudniejsza, ale mamy już pierwszych kandydatów, którzy chcieliby się dowiedzieć, na ile zdadzą. Jutro wyniki o 8:30, a my będziemy wróżyć z pana Tadeusza.
2: I przyszła pierwsza próbka inwokacji, z której zamierzamy wywróżyć jutrzejsze wyniki.
3: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie.
2: Uwaga, wrzucamy to na wróżbomat.
1: Natalia jest powalona absolutnie lektorskim głosem naszego słuchacza.
0: Przepraszam, ale...
2: Wróżbita nam się zagotował troszeczkę.
0: Nie, no bo ja sobie przypomniałam, aż wiecie, pana Tadeusza z Żebrowskim.
1: Tak. Wow. No, można kolanka zmięknąć.
0: Mrówki mnie obeszły całe. Naprawdę.
1: No to ile dajesz procent?
0: Ja myślę, że stoi serduszko.
2: No, to jest stuwa. Ale to jest ten, co wyszedł z matury i mówi... Nie, ja to się w ogóle nie uczyłem, nie, i to chyba tak kiepsko poszło.
1: I potem 100% na rozszerzonej, wiemy dobrze,
2: tak,
1: jak to jest.
2: Ja nie wiem jak, ja się w ogóle nie uczyłem.
0: No mega, to był fart, to
1: mega,
0: był fart.
1: Mega proste, akurat lalkę czytałem, także...
2: Do snu, bo mi się nudziło.
1: Messenger RMF Max, nagrywajcie swoją inwokację głosówką, a my będziemy wróżyć, ile wam wyjdzie na maturze.
4: Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Kto jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. I właśnie o powtórkach też co nieco teraz będzie w mistrzowskim fleszu sportowym, prawda, Krzyśku?
1: Tak jest.
2: No bo oglądamy sobie i emocjonujemy się tym, co się dzieje w Atlancie. Argentyna z Egiptem gra, już było 2-0 przez chwilę, jednak bramka anulowana, jest znów 0-1, ale nie zabierajmy tutaj roboty Krzyśkowi, bo właśnie po to przyszedł nam opowiedzieć. Mistrzowski flesz sportowy, Krzysztof Chwaliński, zapraszamy.
1: No więc w Atlancie niespodzianka. Argentyna od 14 minuty przegrywa z Egiptem 1-0. Starcie o ćwierćfinał mundialu. W 58 minucie drugiego gola dla Egiptu strzelił Hassan, ale bramka nie została uznana, bo wcześniej, jak pokazał VAR, Egipcjanie faulowali. Argentyna też ma sporo bardzo dobrych sytuacji, ale w bramce dzisiaj bohater Egiptu Mostafa Schober.
3: W 21 minucie, gdy zespół z Afryki prowadził już 1-0 po golu Ibrahima, rzut karny miał Leo Messi. Tym razem kapitan reprezentacji Argentyny nie wykorzystał jednak jedenastki. Świetnie wyczuł intencję strzelającego właśnie Schober. No a dla Messiego to już drugi niewykorzystany rzut karny na tym mundialu. Bramkarz Egiptu jeszcze w końcówce pierwszej części meczu świetnie interweniował niemal w 100% sytuacjach, które mieli Argentyńczycy.
1: Mówił Wojciech Marczyk, wciąż aktualnym mistrzem świata. Zostało trochę
2: Krzysiu,
1: ponad 15
2: minut. Krzysiu, musimy się przerwać. Jest bramka dla Egiptu, jest 2-0.
0: Za twoimi plecami to się stało. Wow.
1: No więc tak czy inaczej, kilkanaście minut mają aktualnie mistrzowi świata na odwrócenie losów tego spotkania. Dziś o 22 zagrają jeszcze Kolumbijczycy i Szwajcarzy. 2-0 Egipt wygrywa z Argentyną.
0: Oni płaczą, ja płaczę. Świat płacze.
2: Argentyno, co ty robisz? Chciałoby się odpowiedzieć, ale nic, zasiedzę sobie, nic się nie dzieje.
4: Messi właśnie po prostu pokiwał głową z niedowierzaniem, no ale zobaczymy, jeszcze pół godziny, wszystko się może zdarzyć.
2: A tu puk, puk, męskie granie, orkiestra w RMF Max.

0: Doskonale brzmią razem Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Maturzyści już pewnie z lekkim stresikiem. Jutro wyniki matur, a my dzisiaj wróżymy. Wróżymy z inwokacji pana Tadeusza. Jak tę maturę zdacie? No i mamy kolejnych chętnych.
1: Ja pragnę jeszcze tylko dodać, że najpiękniejsza w tym wszystkim jest rzecz, że wy mówicie inwokacja, a my oceniamy od razu wszystkie matury. I z polskiego, i z matematyki, angielskiego, z informatyki też. Co zdawaliście, to oceniamy.
2: No to posłuchajmy kolejnej próbki.
3: Litwo, ojczyzno moja, tyś jest jak zdrowie. Wiela cię czacenić, ten tylko się dowie. Kto cię straci?
2: Wrzucamy na wróżbomat. No i sprawdzamy, co mówi wróżbita.
0: No, ja bym tutaj jednak, mimo wszystko, mimo tego, że powiedziane bardzo ładnie, to wykryłabym pewne nieprawidłowości.
1: No właśnie... Nomenklaturą mundialową poprosimy o VAR.
2: Poprosimy o analizę VAR kluczowego fragmentu.
3: Ten tylko się dowie. Kto cię straci?
0: Nie wiem, czy było słychać, więc może jeszcze powtórzmy.
2: Jeszcze sprawdźmy dokładniej.
0: Dokładniej.
3: Kto cię straci?
2: Słychać wyraźnie. Słychać podpowiedź. Słychać, że było głosy. Ściągane. Słychać głosy w tle. Tam w szóstej minucie słychać te podpowiedzi.
0: Szepty. Mhm. No cóż, to by oznaczało unieważnienie, ale no mamy nadzieję, że mimo wszystko chociaż 30% będzie zdane, bo powiedziane było ładnie, no a to, że ściągał...
2: Nie, powtórka.
1: Powtórka. Zero litości.
2: Absolutnie, to jest... Decision is red card.
0: Decision? Yes. Decision? No dobra.
2: Niestety.
0: Co zrobić?
2: Decision also is prognoza pogody za moment w RMF Max. Posłuchajcie, zostańcie z nami.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w MediaExpert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com. Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: I po reklamie.

0: bieżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Jak nie upały, to spore zachmurzenia i opady. No początek tego lata na Mazowszu nie jest jednak dla nas najbardziej łaskawy, ale możemy powiedzieć szczerze, że przez najbliższe dni przynajmniej będzie stabilnie. Duża liczba chmur, jeszcze większa ilość opadów będzie nam towarzyszyć do końca tego tygodnia. Dzisiaj za kilka godzin najzimniejsza noc tego tygodnia, tylko 12 stopni powyżej zera, ale jutro w dzień powinniśmy zobaczyć ich aż 20. Opady również przez weekend niestety i przelotne burze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: modelki wakacyjnie grają w RMF Max i bardzo dobrze, bo wakacje cały czas są, chociaż może nie widać, może nie czuć,
1: doceniajmy,
0: ale my robimy wszystko, żeby było dobrze.
1: Bo może ich też nie być i...
0: Właśnie. I wtedy będziemy płakać, tak?
1: No właśnie.
0: A teraz to po prostu można w karty pograć i też jest okej.
2: Okay. I mądrego to dobrze posłuchać, no?
1: Miłego to mądrze posłuchać, dokładnie. Dziękujemy pięknie za dzisiejszy kanał nadawczy. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka.
2: Natalia Kawałek.
0: No i co? Do usłyszenia jutro. Cześć.
2: Wtorek, wtoreczek, wtoruniu, no bo czemu nie? Nawet przy takiej pogodzie nie dajmy się jej w to lato. Karincińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Mazowsze. Sprawdźmy zatem, co jeszcze dzisiaj możemy porobić. Kino to zawsze dobry pomysł na wieczór, w szczególności jeżeli warunki atmosferyczne i takie są, jakie są i chyba każdy z nas widzi. Możecie zobaczyć m.in. najnowszą super projekcję, czyli Supergirl w kinie Łydynia, które przypominamy, że na czas remontu jest przeniesione przy ulicy Ignacego Kraszewskiego 8A w budynku TWP. Dzisiaj ten seans do zobaczenia o godzinie 21, ale również zaglądamy na pozostałe atrakcje, które czekają nas na Mazowszu w tym tygodniu. Ciechanowska letnia scena muzyczna. No i na samym początku to już brzmi fajnie. Młodzież przejmuje scenę i tak będziecie mogli zobaczyć już w najbliższy piątek zespół Czarne Koty z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a koncert odbędzie się przy placu przy szkole podstawowej TWP w Ciechanowie.
3: Reklama. Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
6: To jest jakby luksusowo.
5: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, witam raz jeszcze. Argentyna-Egipt to końcówka tego meczu. Na razie wygrywa Argentyna 3-2 w 14 minucie. Pierwszą bramkę dla Faraonów strzela Yasser Ibrahim. W 75 minucie drugiego gola dla Egiptu do siatki pakuje Mostafa Zico. Dopiero w 78 minucie bramkę kontaktową dla Argentyny głową zdobywa Cristian Romero i od tego momentu nadal aktualni mistrzowie świata mocno przyspieszają. Na zegarach 83 minuta i Messi precyzyjnym strzałem wyrównuje i wszystko zaczyna się od początku. W 92 minucie Fernandez wbija trzecią bramkę dla Argentyny i patrzymy, jest 3-2, nadal wygrywa Argentyna. To już jest sama końcówka tego meczu. Obok zdobywców bramek dla Egiptu bohaterem dzisiejszego spotkania na pewno, z całą pewnością będzie bramkarz Egiptu Mostafa Shobir. A dziś o 22 zagrają jeszcze Kolumbijczycy i Szwajcarzy. Ten mecz, jak już powiedziałem, o godzinie 22. Ja jeszcze spoglądam na telewizor. 3-2 nadal wygrywa Argentyna.
4: Jestem, już jestem, Piotrek Świderski, witajcie tutaj cały czas RMF Max i wtorkowa wakacyjna lista Hobbends w tygodniu po 20, jak zwykle w wydaniu ekstra, czyli najlepsza dycha waszych obecnie ulubionych hiciorów. Będą też oczywiście nowe propozycje, więc róbcie głośniej radio i lecimy z tematem.

0: A dzisiejsze zestawienie otwierają Ale Farben i René Miller w singlu Body Talk.
1: Numer 10. Welcome

0: Wyspach ten numer podbija już praktycznie wszystkie radiowe listy przebojów. Czy tak samo będzie z naszą Hopbands listą? The Kid LAROI i Kelani na wakacje prezentują remix numeru Girls i czekajmy na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. A jak już tam będziecie, to przy okazji możecie sobie sprawdzić inne świeże bity od m.in. szwedzkiego duetu Jubel czy włoskiego trio Meduza. Zagramy je jeszcze dzisiaj na pewno, ale teraz czas na miejsce 9 wtorkowego notowania. Tutaj mocny awans z miejsca 30. Bledka w singlu Tańcz.
1: Sponsorem programu Hopbands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

wiem jak bardzo, ale chyba konkretnie musiała ona rozrabiać Becky G, że tak tego tatusia przeprasza. Sorry papi, to Figi, Becky G, RMF Max, to nasza wtorkowa ósemka na liście Hot Bands Extra. No i mogę wam zdradzić, że to nie jedyny afrohausowy kawałek w dzisiejszym zestawieniu, ale teraz wracamy jeszcze do poczekalni, bo tutaj właśnie grzecznie sobie siedzi szwedzki duet producencki Jubel ze swoim nowym nagraniem Ocean House. Dajcie głośniej, bo to może być jeden z soundtracków tegorocznego lata.

0: Właśnie tworzy Moonlight DJ i producent mieszkający obecnie w LA, który uwielbia gatunek, jakim jest Speed Garage i jak słychać, mocno z nim sobie eksperymentuje. Jego Alabama Ten na ficie z Fordo to dzisiejsza siódemka na liście Hot Bands. Bądźcie blisko RMF Max, bo zaraz sprawdzimy, gdzie we wtorek wyląduje Dawid Podsiadło ze swoim sezonem.
1: Max. Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 22 3 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

Jest świeżo i naprawdę przyjemnie, ale czy Silence, czyli nowy kawałek od ekipy Meduza, powtórzy sukces Bad Memories? Na tę odpowiedź jeszcze będziemy musieli chyba chwilę poczekać. Tak samo jak to włoskie trio czeka na wasze wsparcie w propozycjach do naszej listy na rmfmax.pl. No to słuchajcie, pora otworzyć pierwszą piątkę wtorkowego Hopbenca. Tutaj gość, który dopiero co miał koncert na tegorocznym Openerze w Gdyni. Być może ktoś z was był i słyszał ten kawałek na żywo. Teddy Swims, jego pan wszystko wiedzący, Mr. Know It All.

0: serce.
1: Metzner się nie zatrzymuje i po hitowym Gotham ma dla nas nowy singiel Kim Jestem. Podobnie jak wcześniej, beat dla niego wyprodukował Hotel Torino, kolektyw producencko-songwriterski, który również współpracuje z takimi polskimi artystami jak m.in. Margaret, Sarah James czy Oscar Sims. Naprawdę zdolne chłopaki, o których mało się mówi. To teraz równie zdolny południowoafrykański DJ i producent Shimza, który w ten weekend wystąpi w Łodzi podczas festiwalu Audio River. Jego Fire Fire dziś otwiera nasze top 3. RMF Max 3, numer 3.

brzmią wakacje 2.26. Kawałek idealny na plaży, ale też na klubowym parkiecie zrobi robotę. My Place prezentują Josh Baker i Poppy Bascom w RMF Max. Jeśli zarazili was swoim letnim vibe'em, to znajdziecie ich w propozycjach na rmfmax.pl. Wcześniej przed nimi mieliśmy jeszcze miejsce drugie, na którym dziś David Guetta, Alok oraz reggae band Stick Figure z remiksem Run Run River, Angels About Me. A teraz czas na tych najlepszych dzisiaj. Jest ich trzech, a w każdym ta sama rapowa krew. Gibbs, Kukon i Jonathan w singlu Ty Masz to wtorkowy numer jeden na liście Hot Bands Extra. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i już wszystko jasne. Gips, Kukon i Jonathan wracają na szczyt listy Hot Bands. Są z nami już 7 tygodni i coś czuję, że jeszcze trochę zostaną. Wy też zostańcie, bo zaraz sprawdzimy najciekawsze opcje na wyjście z chaty w tym tygodniu, a po 21 już w duecie z DJ-em Sopranem odpalamy zmiksowane Max Party.
1: Na urlopie, czy macie ochotę odreagować wtorek po pracy? Wszystko jak najbardziej rozumiem, zatem zobaczmy, co jeszcze dzisiaj możemy robić na Mazowszu. Trochę szczerze, nie ukrywam, mamy tego. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Mazowsze. Kino to zawsze doskonały pomysł przy takiej pogodzie. Między innymi w kinie Łydynia, do zobaczenia super produkcja o super nazwie. Supergirl. Jeszcze dzisiaj o 21:00. Przypominamy, że w związku z rozbudową kina Łydynia, tymczasowa sala kinowa znajduje się w szkole TWP przy ulicy Kraszewskiego 8A. Warto pamiętać. Ponadto wiadomo, piłkarskie emocje. Wszyscy żyjemy mundialem i tak będzie jeszcze przez najbliższe tygodnie. Dzisiaj Szwajcaria, Kolumbia o godzinie 22:00. Strefy kibica jak najbardziej zapraszają również w swoje progi. A końcówka tygodnia mocno koncertowa. Ciechanowska letnia scena muzyczna, którą już znacie, i zespół Czarne Koty z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie. Początek koncertu o godzinie 18:00, a wstęp na to wydarzenie jest wolny.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Ależ to był mecz, ależ to były emocje. Argentyna była blisko pożegnania się z mundialem. Do 78 minuty ekipa Messiego przegrywała z Egiptem 0-2 w meczu o ćwierćfinał. Egipt grał mądrze, sprytnie, bez strachu, bez kompleksów. W 14 minucie pierwszą bramkę dla Faraonów strzelił Yasser Ibrahim. W 75 minucie drugiego gola dołożył Mostafa Zico. Ostatecznie jednak to aktualni wciąż mistrzowie świata pokonali dzielnych Faraonów 3-2.
5: Te bramki dające awans zdobyli w drugiej połowie Romero, Messi i Fernandez. Oni w tej końcówce meczu jakby się nakręcili, jakby się pobudzili i poczuli, że są blisko pożegnania z mistrzostwami świata, no i to ich napędziło.
4: Mówił Wojciech Marczyk, a w tym spotkaniu mieliśmy jeszcze niestrzelonego karnego Messiego i nieuznanego gola dla Egiptu. To był naprawdę piękny piłkarski spektakl. A dziś o 22:00 zagrają jeszcze Kolumbijczycy i Szwajcarzy. Będzie to ich drugie spotkanie na mistrzostwach świata. Poprzednie na mundialu w 1994 roku wygrała 2-0 Kolumbia.

ostatnią sobotę zagrał świetnego seta na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie, a dziś kończy naszego pierwszego seta we wtorkowym Max Party. To rzecz jasna, Alesso, jego Heroes. Na dobry wieczór po 21 w RMF Max. Piotrek Świderski i DJ Sopran, kłaniamy się nisko i do północy zapraszamy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze.

0: autorskim numerem zadebiutował dopiero 2 lata temu na scenie męskiego grania, a już na swoim koncie ma 1 pełnoprawny album i kolejny pojawi się jesienią tego roku. To Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku przed momentem w RMF Max. Gdybyście chcieli usłyszeć jego nowy materiał na żywo, to bilety na październikową krótką trasę o miłości złapiecie już online. Wystarczy tylko trochę poklikać. A my łapiemy dalej hity na Maxa i zaraz miksujemy dalej w Max Party. Zostańcie koniecznie z nami, bo na dekach już czekają Gigi D'Agostino i Dainoro w numerze In My Mind. Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.

0: 3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Wczorajszej liście Hot Bands mieli miejsce pierwsza, dzisiaj wypadli tuż poza najlepszą dychę. Na 11 to holenderski duet Another ze swoim house'owym Talk To You w RMF Max. Słuchacie cały czas wakacyjnego Max Party. Do północy tańczymy przy najlepiej zmiksowanych hitach. A teraz słuchajcie, taka specjalna dedykacja dla Moniki od Pawła, który napisał do mnie przed chwilą na naszego maxowego messengera, że bardzo by chciał pozdrowić swoją narzeczoną i przy okazji też usłyszeć Armina tego wieczoru. Nie mam jak wam tego pokazać, ale do wiadomości też dołączył jeszcze ich wspólną fotkę z ostatniego Estate of Trance w Warszawie. No to co, pozdrawiamy Moni od Pawła i gramy specjalnie This Is What It Feels Like, Armin van Buuren i Trevor Guthrie teraz w Maxie.

0: nagranie, jak podkreślił sam autor, jest inspirowane scenami z jego życia. Na błysk i Dawid Podsiadło kończy kolejny set we wtorkowym Max Party w RMF Max. Tegoroczna trasa stadionowa, obrotowy tour również zakończona, więc teraz czekamy na ten obiecany piąty album, na piątego Dawida. A ci, którzy teraz chwilę poczekają i zostaną z Maxem, to w następnym secie usłyszą m.in. rewelacyjny remix Davida Getty dla Milki, Just The Way You Are, więc nigdzie się nie przełączajcie, zaraz wracamy do grania. A teraz ponownie sprawdzimy, gdzie w tym tygodniu warto wyjść z chaty.
1: Konkretna informacja imprezowa, słuchacie RMF Max przy wtorku, ale piątek nam się szykuje bardzo fajny w naszym kraju, bo kolejne festiwale i kolejne festiwale także nad jeziorami, a dwa jeziora to bardzo znany temat, no i mega temat na najbliższy piątek. W Wałczu festiwal dwóch jezior: Mike Witt, Perez, Emily Earhart, Hertz, Roman, Sebastian Mlax, Niewald. To DJ, którzy pojawią się, i wokalistka, którzy pojawią się wszyscy na scenie tego wyjątkowego festiwalu, a to wszystko w Wałczu w najbliższy piątek, już od godziny popołudniowych będzie pogrywane. Duża ilość klubowych bitów i na pewno fajnie zabawicie się nad jeziorami, no bo w końcu jest lato, więc warto by było to wszystko wykorzystać. To najbliższy piątek, Wałcz i oczywiście festiwal dwóch jezior. Rapstacja Festiwal to także dobry temat. Na najbliższy czwartek rusza wyjątkowa edycja, 10. jubileuszowa. Będzie Busta Rhymes i będzie duża ilość rapu i ciężko by było wymieniać, bo tutaj topka, jeśli chodzi o polski mikrofon. Pięknej zabawy także w tym tygodniu tutaj od nas, od RMF Max. Pozdro!
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Ekspert.
12: I po reklamie.

razem z panią kapitan Roxy wypłynęliśmy na szeroką wodę w RMF Max. RMF Max. Tak, witam się z wami już po 22, albo w sumie dopiero, w końcu są wakacje, sezon urlopowy trwa w najlepsze, a my do północy w Max Party miksujemy wam same największe sztosy. My, czyli Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Sopran za konsolą. Siemanko, ponownie witamy szczególnie tych, co dopiero od niedawna razem z nami. No i co, pora dorzucić jeszcze bardziej do tego naszego muzycznego, maksowego pieca. Axwell ze szwedzkiej mafii i Bon zrobili takiego bangera, który coś czuję, że będzie grany regularnie na festiwalu Tomorrowland. Największy festiwal muzyki EDM na świecie wystartuje już w kolejny weekend, a to ich Whatever Turns You On. Posłuchajcie.

ale oni mają luz. Ekipa Szangaj z hitowym La Luz w RMF Max. Dziś, słuchajcie, można sobie również dać trochę luzu od diety, bo w kalendarzu mamy dzień czekolady. Dokładnie 7 lipca wypada takie święto. No i wiem, że trochę późno na jedzenie, pewnie ząbki już umyte, ale taka jedna kosteczka na pewno nikomu nie zaszkodzi. Sopran na przykład dziś do studia przyniósł taką XXL i już nie wiem, jak to się stało, ale magicznie zniknęła przed 22. A tyle tych muzycznych słodkości mamy jeszcze pod dostatkiem. Teraz ekipa Męskiego Grania, a później m.in. Dua Lipa. Max. Ja się

To kolejny z norweskich producentów, który bardzo się ucieszył z ostatniej wygranej ich reprezentacji nad Brazylią na mundialu. Kygo z kawałkiem Save My Love w RMF Max. No i teraz Norwegowie w ćwierćfinale zmierzą się z Anglikami. Ja tam prywatnie trzymam za nich bardzo mocno kciuki. Ostatnio na Mistrzostwach Świata grali 28 lat temu, więc niech zajdą jak najdalej. Może później nasze chłopaki wezmą z nich przykład i za 4 lata, jak uda im się awansować, zagrają więcej niż 3 mecze. Ale jak na razie to my gramy hity na maksa, teraz El Profesor, Bella Ciao w remiksie od Jugela.

byli najlepsi na liście Hot Bands to Gibbs, Kukon i Jonathan z singlem Ty Masz, nasza wtorkowa jedynka. A jak będzie jutro po 20, to wszystko zależy oczywiście od was. Pamiętajcie, że żeby zagłosować na swoje ulubione hity, wystarczy tylko kliknąć na stronę rmfmax.pl. A tymczasem słyszę, że Sopran już kliknął play na odtwarzaczu, więc ja już się wyciszam i dam wam posłuchać viralowego Michiko. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody teraz Max Party. Miksuje.

0: sporo, bo aż 12 lat się zbierali, żeby skończyć ten projekt, ale najważniejsze, że go w końcu wypuścili w świat. Repeated, Martin Garrix i Ed Sheeran kończą kolejną godzinę wtorkowego wakacyjnego Max Party. Za chwilę w RMF Max lecimy dalej. Męskie granie, Eminem, a nawet Calvin Harris. Taki secik szykujemy dla was na otwarcie 23. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: I po reklamie.

Potężny bicior od Mikolasa Josefa i Tripsa, Hard to be Humble w RMF Max. Taką czesko-polską fuzją witamy Was już po 23:00, cały czas w tym samym niezmienionym składzie. Piotrek Świderski i DJ Sopran. Jeszcze do północy kręcimy najlepszą imprezę w eterze. No tak, we wtorek też można, w końcu trwa lato na maksa. Pamiętajcie, że już 17 i 18 lipca lato na maksa dotrze do Gogolina, województwo opolskie. Szczegóły naszej wakacyjnej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. A teraz posłuchajcie bardzo wakacyjnej nowości od duetu Switch Disco, Voices.

Ale znaleźliśmy perełkę, co nie? Hearts Keep the Beat, Oli Morzy i grupa Rizzle Kicks w RMF Max zagrała właśnie. Słuchajcie, wiemy też, czego Polacy szukają w wakacje w internecie. Z najnowszego raportu opartego na danych z Google'a wynika, że zainteresowanie Mazurami, Tatrami, Bałtykiem i Bieszczetami spadło w tym roku o ponad 30%, ale za to hasło wakacje za granicą zwiększyło się o aż 210%. No tak. Nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus i zostać w kraju. Z pozdrowieniami dla tych, co właśnie słuchają nas gdzieś online, nad basenem, na All Inclusive. Bawcie się dobrze. Teraz z Jugelem, jego Moving to the Sun.

Szwedzka Mafia pojawi się w tym roku w Polsce, ale niestety nie w pełnym składzie. Swedish House Mafia, Wait So Long to na finał kolejnego seta w Max Party. A gdyby ktoś z was już teraz chciał się dostać do finału naszej nowej wakacyjnej zabawy Casa de Palma, gdzie w kokosach czeka m.in. 15 koła, to niech wbija poszczegóły na rmfmax.pl. Za chwilę też wleci nowość muzyczna od Lumixa Silverware, a teraz już dobrze rozpędzony, dobrze znany Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

to dobrze leci zgodnie z zapowiedzią. Self-Aware reprezentuje DJ i producent z Austrii Lumix w RMF Max. Dziś co prawda poza najlepszą dychą na liście Hot Bands, ale pewnie jeszcze do niej nie raz wróci, bo to naprawdę kozackie nagranie. A mega kozaka w to lato zrobił również dla nas Ale Farben, który tym razem do studia zaprosił René Millera. I tak oto powstało Body Talk.

Z modelkami w głośnikach tak bardzo przyjemnie i wakacyjnie dojechaliśmy właśnie do końca wtorkowego wydania Max Party. No ale jutro o tej samej porze w RMF Max wrócimy z kolejną porcją imprezowych bitów. Od 21 Max Party, a od 20 na rozgrzewkę dziesiątka listy Hot Bands. Piotrek Świderski i DJ Sopran, wielkie dzięki za dziś. Życzymy wam dobrej nocy i do jutra. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.

0: coś dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.